0: Gazet.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję zza kulis, a naprzeciwko mnie dzisiaj Paweł Małaszyński. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór wszystkim, hej.
1: Mój drogi, jesteś jednym z pierwszych gości w nowym sezonie, w związku z tym pytanie, jak minęło ci lato? Wchodzimy w sezon jesienny, zastanawiam się, czy wakacje to jest z reguły u Pawła okres po prostu ciężkiej pracy. Nie. Czy to jest trochę tak, że ty już nauczyłeś się...
2: Kiedyś tak było.
1: I spędzasz je jakoś.
2: Nie,
1: jeśli spędzam, możesz nam powiedzieć jak.
2: Mogę, spędzam je i wyłącznie z rodziną. Oczywiście, jeżeli się trafi jakiś fajny projekt, a teraz to się rzadko zdarza, więc zazwyczaj kończę moje przygody i podróże teatralne z końcem czerwca. Czasami może jeszcze zahaczę o początek lipca, a potem długa i mnie nie ma.
1: I co to oznacza, jak ty rzucasz
2: intensywne wakacje z rodziną, jeżeli ma ochotę, mój syn też się dołącza, bo już ma 23 lata, więc rzadziej to już bywa, ale spędzamy go najczęściej gdzieś tam nad Polskim Morzem, trochę za granicą, więc podróżujemy właściwie, wsiadamy w samochód i no, rodzinny Białystok, więc tak dzielimy to wszystko między Polskę, morze przede wszystkim, bo tam jest większość mojej rodziny i też za granicę i tak wracamy właśnie dokładnie 2-3 dni przed rozpoczęciem roku szkolnego. Ja już tęsknię za tym, kiedy będę wracał do roboty.
1: Widziałem, robiąc rekonesans, że wywiało cię na blisko 40 dni.
2: Czy to 55.
1: Tak? 55, widzisz, no to nawet lepiej. To, czy to jest tak, że taki okres czasu pozwala ci się w pewien sposób zresetować, zdystansować?
2: Z jednej strony
1: czy
2: tak.
1: Szukasz?
2: Nie, cały czas szukam. Ja jestem z tych poszukujących. Oczywiście mi się da zresetować, ale ja potrzebuję bardzo, bardzo krótkiego czasu na reset. Ja już po 2 tygodniach tęskniłem za robotą, więc jeżeli taką robotę mam, a... Na razie nie ma jej zbyt wiele, nie licząc teatru, bo jestem bardzo zajęty teatralnie, więc absolutnie resetuję się. Przede wszystkim to jest czas dla mnie, dla dzieci, dlatego że dużo pracuję w ciągu roku, żeby przysłowiowo zarobić trochę na te wakacje i pozwolić sobie na to, że mogę przez te 2 miesiące sobie trochę podpoczywać, ale tak jak mówię, jestem cały czas w blokach startowych, jak się pojawia jakiś fajny projekt, czy pojawiłby się serialowy, czy telewizyjny, czy filmowy, no to oczywiście, wiesz, Paweł pakuje manatki i wraca.
1: A z perspektywy twoich doświadczeń, co daje ci taki właśnie dobry rest? Czy ty bardziej...
2: Rodzina.
1: Ale to jest tak, że to musi być czas aktywny, czy
2: nie.
1: Ty leżysz z książką, czy ty słuchasz muzy?
2: Dokładnie w ten sposób. Słuchaj, nawet jeszcze bardziej, nie jestem aż takim typem leżącym, nawet spacery z psem, czy nawet jak dzisiaj, kiedy wróciłem wczoraj o 2 w nocy z Poznania, byliśmy z teatrem i przez cały poranek już jakieś tam sprzątanie, gotowanie zupy, pójście do sklepu, bo po weekendzie trzeba, wiesz, że tak powiem, załadować lodówkę i ten, więc takie domowe pranie stawiłem, jedno, drugie, wiesz, wiedziałem, że na 15 mamy wywiad, więc musiałem się ze wszystkim wyrobić, więc takie typowe, życiowe, przyziemne sprawy absolutnie mnie resetują. Ja muszę, jestem cały czas w ruchu, więc cały czas coś muszę robić. Trochę wkurza to żona, że jestem jak, ona się nie może doczekać, kiedy wyjadę.
1: Paweł Małaszyński razem ze mną w studiu, to jest podcast i audycja Zza kulis. Wracamy.

0: KBZ. Paweł Małaszyński razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o wakacjach, o tym, jak się najlepiej resetować. Jakie wakacje pamiętasz ze swojego dzieciństwa?
1: Haha, wszystkie, które chcesz.
0: Te takie najbardziej ulubione, coś takiego?
1: Każde. Każde wakacje. Ja miałem szczęśliwe dzieciństwo. Bardzo, bardzo. Przede wszystkim wakacje w Koszalinie. A dokładnie za Koszalinem, mała miejscowość Łazy. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że można mi tam spotkać co roku. Teraz przyjeżdżam z moimi dziećmi. Wakacje przede wszystkim kojarzą mi się z rodziną, tak? Od razu. To był czas zamknięty dla rodziny, czas zamknięty dla moich wyjazdów na różnego rodzaju obozy. Wtedy to były obozy przede wszystkim rodzin wojskowych, bo mój tato był wojskowym, już jest dawno na emeryturze. Więc takie przyjaźnie, że tak powiem, które trwały z roku na rok, bo się spotykaliśmy tylko wtedy na tych obozach, też były fantastyczne. Wyjazdy z kumplami, kiedy się miało długie włosy, na wszystkie koncerty, gdzieś tam po całej Polsce. Trochę, że tak powiem, w przenośni uciekało się z domu na te parę dni, wypuszczało się tylko z długowłosymi i spędzało się fantastycznie czas. Więc ja uważam, że moje dzieciństwo i moje te lata dojrzewania to najpiękniejsze lata mojego życia. Ja mam same wspaniałe, miłe wspomnienia.
0: Czego brakuje ci z tamtego okresu?
1: Młodości.
0: A jaka jest młodość w twojej głowie? Czym ona jakby kiełkuje najbardziej?
1: Ojejku, ciężko jest mi powiedzieć, wiesz?
0: Bo
1: to ma tyle
0: wolność?
1: Niesie ze sobą emocji. Nie, tak naprawdę nikt z nas nie jest wolny. To jest właśnie problem dzisiejszych czasów, myślę, odnaleźć w sobie ten kawałek wolności, takiej prawdziwej, bo zawsze jesteśmy od czegoś uzależnieni, zawsze gdzieś dążymy, zawsze mamy jakiś cel, tak? Być może to odpycha nas od tego, a iluzja sukcesu oddala od rzeczywistości, więc staram się trzymać, że tak powiem, stać mocno na ziemi, wiesz, ale głowę, tak jak mówię często, mam cały czas w chmurach, więc wiesz, jestem pełen trochę sprzeczności, jeżeli o to chodzi, ale cały czas poszukuję tego spokoju wewnętrznego, spełnienia, wolności, takiego poczucia bezpieczeństwa, bo w tym zawodzie, wiesz, to jest życie na ruchomych piaskach, to można szybko zwariować i stracić taki moment, który w życiu się wydaje ważny, a wcale tak naprawdę nie był, tak? Ale też z drugiej strony doceniam to wszystko.
0: A kiedy wracasz pamięcią do młodego Pawła, który myślał o tym, by być może być prawnikiem?
1: Ale to moi rodzice myśleli.
0: Tak?
1: Tak.
0: A kiedy gadałbyś z nim, to wtedy bardziej w jego duchu była właśnie muzyczna subkultura?
1: Absolutnie.
0: Czy może po prostu pociąg do zawodu nie tyle co niepewnego, co po prostu artystycznego?
1: Tak, absolutnie. Ja zawsze wiedziałem, że muszę związać swoje życie z czymś artystycznym. Ale z drugiej strony wiedziałem bardzo mocno o tym, że nie zawsze marzenia się spełniają. Zaczytywałem się wtedy w gwiazdach muzyki rockowej, metalowej, w gwiazdach z srebrnego ekranu i złotego ekranu, więc gdzieś mnie ten świat pociągał, artystyczny, muzyczny, aktorski, a najlepiej połączyć te dwie pasje, to byłoby fantastyczne i wszystko robiłem, żeby się moje marzenia spełniły, ale z drugiej strony wiedziałem, że za moimi plecami dyszy rzeczywistość, no i te marzenia mogą się nie spełniać, więc z drugiej strony chcąc założyć rodzinę, mieć jakiś start, wiedziałem, że potrzebne będą studia, być może nie uda mi się spełnić tych marzeń, więc będę musiał wybrać jakiś kierunek, który będzie mnie też satysfakcjonował. I wtedy to było wojsko, dlatego że wojsko było przez całe życie w moim domu, tylko że ja chciałem pójść trochę inaczej. W tamtym okresie, na początku lat 90., kiedy parę lat wcześniej runął mur berliński, kiedy ta żelazna kurtyna opadła, zaczął do nas docierać zachód, filmy, seriale, kolorowa telewizja, mówię MTV, to wszystko i tak dalej. Zachłysnąłem się tym bardzo, tym zachodem i wiedziałem, jeżeli miałbym swoje życie związać z wojskiem, no to na pewno początek w Polsce, a potem placówka gdzieś za granicą. Bardzo chciałem pracować w NATO. Taki miałem plan. A jeszcze w ogóle moim największym marzeniem było zaciągnąć się do Marines amerykańskich. Ale dostałem się do szkoły aktorskiej i zostałem aktorem. Coś poszło nie tak.
0: Myślę, że wszystko jest po coś, więc o tym wszystkim dalej będziemy rozmawiali po krótkiej przerwie. Naprzeciwko mnie Paweł Małaszyński. Wracamy do was za chwilę.

0: Audycja Zza Kulis, naprzeciwko mnie Paweł Małaszyński. Rozmawialiśmy o twojej młodości, o zaciągnięciu się do Marines, być może w San Diego, a być może gdziekolwiek indziej, gdzie marzyłbyś sobie. Z perspektywy faceta, który z jednej strony marzył o życiu artystycznym, a z drugiej strony mówisz, że zawsze czuł, że dyszy za tobą pewnego rodzaju zobowiązanie, czy tak. też rzeczywistość.
1: Rzeczywistość, która dogania czasami.
0: Ściągająca
1: tak,
0: na
1: tak,
0: ziemię.
1: Tak, tak, w dół. Absolutnie.
0: A jak pogodzić w sobie dwa wilki kogoś, kto...
1: Spełniać swoje marzenia. Nie rezygnować i ryzykować i spełniać. Wiedząc tylko o tym, że możesz ponieść porażkę. Ale kiedyś za te 50, 60 lat, jak jesteś młody, usiądziesz na bujanym fotelu, weźmiesz kota na kolana i mówisz, kurde, a gdybym spróbował, może moje życie byłoby zupełnie inne. Więc po co żałować? Ja spróbowałem, mi się udało, ale 3 razy mi nie wychodziło.
0: Miałeś takie poczucie, że coś, o czym marzyłeś, coś, czego bardzo chciałeś, próbowałeś, niekoniecznie się spełniło? No, nie z twojej winy?
1: No myślę, że w pewien sposób, jak już poznałem ten zawód i mówimy z perspektywy czasu, teraz kiedy mam 50 lat, jestem 23 lata chyba już mniej więcej w zawodzie, no to oczywiście, że tak, nie wszystkie moje marzenia zawodowe się spełniły. Ja miałem plan na życie swój zawodowy.
0: Jaki to był plan?
1: To jest mój plan, nie wasz. Ale na pewno się rozleciał. I tego się nie spodziewałem, że kurczę, że poszedł trochę w innym kierunku niż się spodziewałem. I czasami patrząc na to z perspektywy czasu mówię, kurczę, że zawiodłem siebie samego w pewien sposób. Wpłynęło na to ogrom czynników. Ale z drugiej strony... Skoro scenariusz ułożył się zupełnie inaczej, to teraz się na pewno nie poddam, tak? Więc brnę dalej, że tak powiem, i wytyczam sobie nowe ścieżki, tak? Szukam nowych rozwiązań. Musiałem się odnaleźć w nowej dla mnie rzeczywistości w wielu aspektach. No i dlatego mówię, nigdy się nie wolno poddawać, więc trzeba zawsze wierzyć, że jeszcze wszystko może się zmienić, tak?
0: A czy z perspektywy planowania ten zawód nie jest jakby oksymoronem do samej wizji tego, że coś da się przewidzieć, jeśli
1: nie
0: jest...
1: da się tu niczego przewidzieć. Teraz to wiem z perspektywy czasu. Mi się wydawało, że wtedy, że przewidzę wszystko. No, a jednak nie.
0: A ta branża sama w sobie jest pod tym kątem dla ciebie osobowościowo uwierająca w jakiś sposób,
1: nie,
0: albo była?
1: Nie, nie. Zawsze jakoś gdzieś tam przyjmowałem ją z pełnym inwentarzem, ale na moich własnych zasadach, więc może dlatego. Ja też bardzo dużo wyciągnąłem jakby z momentów mojego dojrzewania, gdzieś tam kiedy się kreowała moja osobowość i charakter i moje podejście ogólnie do życia. Brałem to za dobry omen po prostu i wiedziałem, zaczytując się w różnego rodzaju biografiach i oglądając różnego rodzaju programy o życiu sławnych ludzi, tak? Wiedziałem, czym się może zakończyć sława i że czasami ona bywa bardzo krucha i bardzo szybka i niepewna i że ten zawód jest niepewny potem, jak się dostałem do szkoły. Widziałem wielu moich kolegów, którzy byli w różnych sytuacjach, ale cały czas wierzyłem w to, że mi się uda, tak? Że uda mi się coś osiągnąć, gdzieś się przebić i to mi się udawało na początku absolutnie, a potem gdzieś tam ten mój pociąg, że tak powiem, zwolnił bardzo mocno. Starałem się, że tak powiem, dokładać tam tego ognia do niego, ale zdałem sobie też z tego sprawę, że nie wszystko zależy od ciebie, tak? Gdzieś w pewien sposób zjechałem na taki boczny trochę tor, tak? Widocznie, no, tak chciał los. Też czasami my, żeby ruszyć dalej z miejsca, nie mamy też odpowiednich narzędzi, tak? Albo odpowiednich ludzi wokół siebie. To też zauważyłem, ile tutaj czynników jest bardzo ważnych na tej bardzo trudnej, niepewnej drodze.
0: Z perspektywy...
1: Do spełnienia. Bo mi tylko, tak, bo mi tylko tak naprawdę w życiu aktorskim brakuje takiego spełnienia, takiego, ja to nazywam the last breath, ostatniego oddechu, takiego, że to wszystko, o czym marzyłeś, jak sobie wyśniłeś, wizualizację jakąś miałeś, kiedy doprowadzisz do końca, kiedy wejdziesz na ten szczyt, bo na parę udało mi się wejść oczywiście, ale na ten główny taki, który jeszcze przede mną, mam nadzieję, nie udało mi się cały czas i tam właśnie dopiero wezmę oddech i powiem, Jezu, udało się.
0: A jakbyśmy mieli to metaforycznie przyrównać do Himalajstów, to damy radę?
1: No chciałbym, no pewnie, no przecież
0: spróbujemy po krótkiej przerwie. Paweł Małaszyński razem ze mną, wracamy do was za chwilę.

0: Paweł Marzyński ze mną w studiu, rozmawiamy o Himalajach i o tym, jak wspinać się na szczyty, a później z nich schodzić. Czy to nie jest...
1: Chyba, że cię zrzucą.
0: Chyba. Albo...
1: Zależy, z kim wchodzisz.
0: Dokładnie. Więc to, że trzeba mieć przy sobie good company, to już wiemy. Natomiast myślę sobie o tym, że kiedy się wchodzi na te szczyty, to bardzo często one w taki sposób uzależniają, że później Himalaiści od razu marzą o następnym. Mhm.
1: No albo, na pewno tak,
0: że
1: jest.
0: Wejdą bez tlenu, albo wejdą szybciej.
1: Tak, oczywiście, że tak.
0: Powiedziałeś przed przerwą o wartościach, o pewnego rodzaju takich wizualizacjach, które zawsze cię trzymały w takim pionie. Ja nie pytam teraz o ten plan, który jest twój, ale może o te wartości, które zawsze przyświecały ci, takie, które były teraz, pewnego rodzaju kompasem.
1: Teraz na pewno trzymają mnie moje blizny podszywane. Gdzieś tam to mówię metaforycznie, tak? Dlatego jeszcze się nie rozleciałem.
0: To już życie, wiesz, życie czego też. Nie chcesz?
1: Tak. Wiem, czego nie chcę, wiem, nie chcę z kim być. Wiem wiele rzeczy, no. Wiem, w których miejscach nie chciałbym być już. Więc na to, wiesz, to przychodzi taki okres w życiu, że nagle się zatrzymujesz i zaczynasz sobie patrzeć na to z ogromnego, ogromnego dystansu, tak? Co na to wpłynęło, dlaczego jest tak, a nie inaczej, tak? Poznałem wiele nieodpowiednich ludzi na swojej drodze i spotkałem, którzy po prostu mnie wykorzystali zwyczajnie w świecie, tak? W jakiś tam sposób, mniejszy czy większy. Ale to też wszystko uczy, wiesz, no i jestem na pewno mądrzejszy, silniejszy i inaczej patrzę teraz absolutnie na to życie i doceniam rzeczy, których wcześniej na przykład nie zauważałem, tak? Nie z powodu jakiejś abnegacji, tak? Po prostu były gdzieś jak takie szumy w tle, a teraz te szumy stały się bardzo, bardzo wyraźne, tak?
0: Teraz zakładam, że w takim razie je też dobrze słyszysz i je dobrze rozczytujesz. To jest też audycja, która zawsze miała inspirować młodych ludzi, którzy są na początku trochę tej drogi. Jakbyś sobie radził z tamtych czasów, to takie właśnie umiejętności rozeznania się w sytuacji, której być może nie miałeś, a dzisiaj ktoś by obok ciebie usiadł i byś może nie był wujkiem dobrą radą, ale sobie z tamtych lat, jakbyś miał coś powiedzieć takiego pokrzepiającego, to co to jest?
1: Na pewno nie rezygnujcie, tak jak powiedziałem wcześniej, ze swoich marzeń. Nikt wam nie wmówi, że coś się nie uda. Wszystko może się udać, naprawdę. Zależy tylko do tego, jak do tego podejdziemy, jak bardzo pragniemy tego i czy mamy odpowiednich ludzi wokół siebie. Przede wszystkim trzeba uważać na ludzi, bo
0: no tak słyszę.
1: Wchodząc trochę na ten szczyt, że tak powiem, nigdy nie wchodzisz sam. Ja też nigdy nie powiedziałem, że to, co mi się udało osiągnąć w życiu, jestem za to bardzo wdzięczny. Jeżeli cokolwiek mi się udało, uważam, że coś tam mi się udało, to na pewno nie, to na pewno nie była tylko i wyłącznie moja zasługa, bo to była też zasługa wielu innych ludzi. Na to się składa wiele, wiele czynników, ale też trzeba uważać, z kim się wchodzi właśnie na ten szczyt, jak mówiliśmy wcześniej, bo ktoś, wiesz, podstawi ci nogę, tak, albo zrobić inne świństwo, wiesz, wykorzystać je i potraktujecie jako opcję tylko jedynie do tego, żeby się wspiąć gdzieś tam albo do momentów takich, kiedy jesteś tylko potrzebny, kiedy jesteś potrzebny. Tak jest niestety i tak, no to umówmy się, że to nie chodzi tylko o te branże, tak, a też o zupełnie też, jak spotykam moich kolegów i koleżanki, którzy pracują teraz w różnych miejscach, to niczym się to nie różni.
0: Dzisiaj umiesz lepiej czytać ludzi, czy czegoś?
1: Staram się nie oceniać, to na pewno, staram się nie oceniać, bo jedna chwila, jeden moment, jedno spotkanie nie daje mi takiego prawa, żeby oceniać ludzi po tym. Ja muszę ludzi bardzo, bardzo, bardzo dobrze poznać. Wtedy mam do tego prawo. Więc kiedy kogoś poznaję, no, ja lubię ludzi, lubię z nimi rozmawiać. Cały czas jestem bardzo naiwny i wierzę w ludzi i kocham ludzi. Nie wyobrażam sobie życia bez ludzi, bez rozmowy, bez jakiegoś dialogu, bez wsparcia, bez kłótni, bez konstruktywnej krytyki. Że miałoby mi tego zabraknąć. Nie jestem tego typu facetem, ale z drugiej strony bardzo lubię samotność, tak? I lubię poznawać wtedy siebie samego. Więc ja to wszystko staram się gdzieś tam w pewien sposób łączyć. Kiedy potrzebuję dla siebie czasu, to się po prostu zamykam. Zamykam, bo muszę doprowadzić się do ładu zwyczajnie w świecie. Czasami jesteśmy bardzo mocno popękani, więc też tam jest czasami potrzebna taka chwila, żeby powiem, nie uwagi i nie zainteresowania, tak? Ale trzeba bardzo uważać, żeby też nie zranić innych ludzi, bo to zawsze odłamkami ktoś może dostać. Dlatego staram się na przykład nie obciążać, chociaż Rzadko mi się to niestety udaje. Mojej żony, która jest spowiernikiem wszystkiego i właściwie już mogłaby napisać o mnie książkę. Może lepiej dzieje, kurde.
0: O tych dalszych rozdziałach będziemy rozmawiali w podcaście Zza Kulis. Ja tobie pięknie dziękuję. To była audycja Zza Kulis. Kłaniam się nisko, Max Berry. Życzę wam udanego wieczoru. Good night, good luck. Bawcie się dobrze. Do usłyszenia za tydzień.
1: See ya.
2: Zza Kulis, czyli Z. To była powtórka programu.

jest Chilli Z. Nastaw się na Chill Out. These days getting hard, telling parts from bosses. But I made up my mind.

Nastaw się na chillout.

0: Wdzierając głowę, duchy. A tęsknota jest bezmierna, jak przenikające ostrze. Nie będę tracił ani chwili. Duchy,
1: duchy, duchy, duchy.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Iwo Bojeżyjewa, dzień dobry.
2: Dorian Widarski, dzień dobry.
3: Ilja Samaszkiewicz, dzień dobry.
4: Szum, szept, szmer. Wracamy do rozmowy.
5: To jest jakby też ostatnio obecny temat nadmiernego hałasu w miastach i tego, że on rzeczywiście niszcząco wpływa na nasze zdrowie i zawsze będą jakieś minusy, jeśli zapadną jakieś decyzje dotyczące ograniczania tego hałasu, tak? Bo to myślę sobie, że najprostszą rzeczą jest tutaj ograniczenie ruchu samochodowego. Wiadomo, zawsze znajdą się jakieś osoby niezadowolone z tego powodu. Rozumiem, że ty, Ilia, jakby też obserwowałeś siebie, jak na ciebie wpływa to wsłuchiwanie się bardziej intensywne w miasto i w ogóle być może od dłuższego czasu to robiłeś rzeczywiście. Ja tak pomyślałam sobie, to jest takie prywatne wspomnienie czy tam skojarzenie, bo też często mam tak, że jestem zmęczona hałasem właściwie, no poza tym, że jakby pracuję z dźwiękiem, ale jakby pracując w centrum Warszawy, to się po jakimś czasie, po kilku miesiącach naprawdę się odczuwa to zmęczenie. Natomiast pamiętam taką obserwację z Brudna, gdzie w pewnym momencie wyłączono kilka ulic z ruchu, ponieważ budowano metro i taka ulica, która była zazwyczaj już znowu jest uczęszczana, jakby tam zawsze ten szum jest, ona nagle ucichła i po prostu to była taka ulga dla uszu. Ja to osobiście pamiętam i wiele osób to podzielało, że w pewnym momencie zapanowała taka cisza. To było bardzo przyjemne i myślę, że jakby zwracanie uwagi na to, że w tych naszych miastach rzeczywiście jest wciąż za dużo hałasu i naprawdę to wpływa na nas niszcząco, no to jest pewnie jedna z funkcji tego waszego projektu teraz, ale jedna z... Nie o to do końca chodziło pewnie, Dorian, tak?
4: Mi się wydaje, że
5: chodziło o naszkicowanie na przykład takiego pejzażu dźwiękowego współczesnego miasta również. Jakby, bo jestem ciekawa, wiesz, takich najbardziej tutaj ważnych powodów, dla których ten projekt zresztą bardzo interesujący powstał. Czy też takie może zapis tego, jaka teraz jest Warszawa i Olszynka, bo pomyślałam, że wizualnie macie już mapę Olszynki Grochowskiej wyhaftowaną.
2: Tak.
5: Też
2: tak,
5: piękny projekt. Teraz powstaje pejzaż dźwiękowy.
2: Tak, zresztą w ramach premiery tej pracy hafciarskiej, o której mówisz, puściliśmy utwór z Olszynki. To było ciekawe, bo na tej pracy hafciarskiej osoby, które brały udział w tamtym procesie warsztatowym, skupiały się głównie na przyrodzie, pokazywaniu tego, co klasycznie rozumiem jako przyrodę. I takim dopełnieniem rzeczywiście było puszczenie tego utworu, który, jak powiedziałem, w dużej części jest industrialny, techniczny i dopiero w jakimś tam momencie staje się taki bardziej przyrodniczy. Chociaż to nadal nie jest ta przyroda, którą widać na tej pracy hafciarskiej. I rzeczywiście, myśląc o tym sporze o miasto i o hałas w mieście, o prawo do ciszy w mieście, rzeczywiście chodziło mi też o... Trwa duży spór o koncerty w mieście, o to, jakie koncerty mogą się odbywać, w jakich godzinach. Rzeczywiście gdzieś to czyszczenie miasta, które no odbywa się od lat w Polsce, pewnie 90-tych, w Warszawie to jest coraz bardziej widoczne, że zawsze gdzieś, nie wiem, miasto, które jest super czyste, równe, oświetlone, no jakiegoś rodzaju sposoby bycia w tym mieście się nie mieszczą. To nie jest z całą pewnością praca nad tym albumem, nie ma charakteru interwencyjnego, ale myślę, że pokazuje, że o mieście można myśleć jako dosyć złożonym organizmie tak naprawdę, a nie czymś, co jakby porusza się między właśnie wieś cicha, a miasto głośne, bo zresztą to nawet w czasie rozmów warsztatowych ktoś opowiadał, że pojechał na wieś w majówkę i było wielokrotnie głośniej, niż by było w mieście, bo wszyscy przyjechali z boomboxami na grilla, hałasują i ta wieś w ogóle nie była cicha. A gdyby został w Warszawie w majówkę, to by miał święty spokój.
5: Bo wszyscy wyjechali.
2: Tak, to zresztą mówiłem, jak tutaj szliśmy, że gdzieś jakiś czas temu tutaj byłem w siedzibie radia właśnie w dzień wolny od pracy i rzeczywiście jechało się przez dosłownie puste miasto i to był naprawdę święty spokój w mieście. I rozumiem, że ten hałas gdzieś tam uciekł, gdzieś indziej bym go usłyszał.
5: Zmniejszyło się jego natężenie. Naprawdę.
2: Tak. Więc myślę sobie rzeczywiście w rozmawianiu o mieście, jak z każdym tematem, gdzieś ta dyskusja o tym, takie proste hasła, że wszystko musi być cichsze, wyczyszczone, no to potem jest ta druga fala, co się nie zmieściło w tym zmienionym mieście i myślę, że ten album jakoś pokazuje, że żadna decyzja nie będzie dobra i nie jest jednoznaczna, co jakby nie unieważnia tego, że o ciszę, o prawo do ciszy w mieście trzeba walczyć, tylko gdzieś tym sporem i osią konfliktu będzie prawo do zabawy w mieście, do spędzania razem czasu, także masowo i takie mówienie, że to wszystko niech się zmieści poza miastem, które się dzisiaj też rozlewa i ta granica Warszawy, no dzisiaj trudno powiedzieć, się kończy Warszawa w takim tak naprawdę. Ma jakąś granicę, której nie widać organicznie, budynki jak były jeden obok drugiego, tak dalej są. Potrzeby po prostu nie znikną.
5: Ale dzisiaj myślę, że na pierwszym miejscu jest sztuka, bo przed nami premiera i te projekty, które realizuje Dom Sztuki no to są projekty artystyczne przede wszystkim. Dzisiaj wychodzicie z miasta, ale po to, żeby stworzyć własne kompozycje.
4: I do tej rozmowy wrócimy jeszcze w następnym odcinku Miasta o świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

I have always liked to windsurf in summer.

0: Autopromocja.
1: Własny stan skupienia w Chili Z.
2: Przedpołudnie to moment dnia, kiedy działamy na pełnych obrotach. Ten czas postaramy się jednak spędzić mimo wszystko niespiesznie. Przyniosę Wam porcję dobrego nastroju, teatralne i w ogóle kulturalne wieści. Będzie też słowo o podróżach i gimnastyka. Oczywiście umysłowa w naszym konkursie.
1: Własny stan skupienia. Już dziś od 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Rafał Turowski.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
1: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.

0: Cheesehead. Pogoda.
1: Pogoda. 10 stopni w tej chwili w Warszawie, 11 w Lublinie, 8 w Krakowie, 2 stopnie w Katowicach, 7 we Wrocławiu, 9 w Poznaniu, 13 w Szczecinie, 14 w Koszalinie, Trójmiasto również 14, 12 w Olsztynie, 11 w Białymstoku.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Wszystko się zgadza. Szósty dzień października, wtorek, imieniny Artura, Fryderyki i Moniki. Wszystkiego najlepszego. Ja zapraszam do 10:00 na poranne wspólne wstawanie. I najlepiej prawą nogą, a nie lewą. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
0: Chili Z. Nastaw się.

0: 10 minut po godzinie 7. Słuchacie Chili Z. Mam nadzieję, że powoli się zbieracie do życia i gęby są uśmiechnięte. Chociaż przy czytaniu książki, o której teraz, a którą obiecałam, trudno o uśmiech choćby najmniejszy. Anna Bikont została nominowana do Nagrody Literackiej Nike za swoją książkę Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów. A wcześniej w 2018 roku również została nominowana do tej nagrody za książkę Sendlerowa. Przez cały ten tydzień w Chili Z książki finalistów i finalistek Nagrody Literackiej Nike 30. jubileuszowej edycji do dostania. A to jest książka o żydowskich rolnikach na Dolnym Śląsku nadających krowom imiona widisz. Żydzi odbudowujący na zgliszczach życie religijne w tej książce to bohaterowie tej najnowszej, bardzo trudnej zresztą. Wszystkie książki Anny Bikont stanowią wyzwanie czytelnicze. Żydzi wydający gazety, prowadzący szkoły, angażujący się w politykę, usiłujący nielegalnie wydostać się z Polski, miesiącami w drodze, w oczekiwaniu na pociąg, statek, uparcie, lecz bezskutecznie próbujący dochodzić sprawiedliwości przed sądem, pieczołowicie zbierający świadectwa zagłady, kołyszący dzieci w wózkach w obozach dla uchodźców, planujący zatruć wodę w niemieckich miastach. Obraz żydowskiego życia tuż po wojnie to jest obraz wciąż słabo znany. Krajobraz po bitwie, którego nie odkrywamy wciąż i wciąż. Osamotnieni, często przytłoczeni wyrzutami sumienia, że to właśnie im udało się przetrwać, otoczeni wrogością, nieraz w śmiertelnym niebezpieczeństwie, musieli podjąć nieskończenie trudną decyzję. Bo pytanie postawione sobie w życiu, niezależnie od momentu, a w takim momencie chyba najtrudniejsze, brzmi: co dalej? Czy zostać w kraju, gdzie spoczęły prochy ich bliskich, żeby być bliżej? Czy opuścić na zawsze ten wielki cmentarz? Czy pielęgnować żydowską tradycję? Czy też porzucić tożsamość, która stała się przyczyną tylu cierpień, i skrzętnie ukryć swoje pochodzenie? Jak wejść w to nowe życie, które naznaczyła pustka? I to jest ta pustka, która jest pustką właściwie nienazwaną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Pewien rodzaj melancholii, o której nad Stambułem powiedzielibyśmy, że jest to taki huzun, wymieszanie smutku, ale jest to smutek zbiorowy. I raczej nie uda mi się tego zdefiniować, mimo że to mam. Książka Anny Bikont to pierwszy reportaż, który w taki wyjątkowy sposób i chyba całościowo raczej opisuje losy polskich ocalałych Żydów i Żydówek w tuż powojennych latach. To jest przemilczana historia, która domagała się opowiedzenia. Anna Bikont na gali Nagrody Literackiej Nike 2026, mówiąc o edukacji młodych ludzi i o tym, co zrobić właściwie, żeby młody człowiek od początku wiedział, czym jest antysemityzm, wskazała, że ważne byłoby czytanie raz w roku, grupowo, wspólnie, przez młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, świadectw ocalałych. Albo spotykanie się i rozmawianie ciągle o tych z tymi, którzy pamiętają. No myślę, że wszyscy chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało w polskiej szkole i nie tylko. Już teraz do dostania książka Anny Bikont w Chili Z. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie, proszę. Dużo mamy dzisiaj tych propozycji literackich, bo dużo dobrej literatury, a to jest coś, co jest w stanie ocalić świat. I naprawdę warto sobie to uzmysłowić.
1: Nastaw się na chill out.

0: 7:24 na zegarze. Ola napisała: mój chłopak ma piękny teledysk. Przed chwilą na antenie Chili Z, ten wcześniejszy utwór. No tak, Sam Smith postarał się w temacie. Myślę też, że to jest... To są takie proste obrazy o tym, co jest w życiu najważniejsze, więc jak teraz stoicie w kuchni, robicie na przykład pancake'i albo naleśniki, albo wsiadacie z dziećmi do samochodu, albo stoicie przy oknie i pijecie kawę, albo leżycie jeszcze w łóżku, no to z tego właśnie składa się ten klip. Jest bardzo prosty, jest dwóch mężczyzn, którzy się bardzo kochają w takiej codzienności i wybrali to sobie na stałe, chociaż świat wokół nich być może wolałby im od czasu do czasu powiedzieć, co wypada, a czego nie wypada w życiu robić. Należy się wtedy odwrócić tyłem do świata i zupełnie nie zwracać na to uwagi. Jednocześnie Ola poprosiła o literaturę piękną, młodzieżową i nagradzaną, poruszającą kwestię tożsamości płciowej. Chciałam tylko powiedzieć, że w świecie heteroseksualnym jest dokładnie tak samo, to znaczy jedne kobiety nadają się na żony, a inne na kochanki, a cały problem mężczyzn polega na tym, żeby ich nie pomylić, jak mówiła moja babcia, i mówi to dalej całe szczęście, bo jest ciągle ze mną i można czerpać z jej mądrości całe masy. Gdybym miała wybrać jedną książkę, to byłby to Arystoteles i Dante, Odkrywają sekrety wszechświata, Benjamina Alire Sáenz. To jest jedna z najpiękniejszych i najbardziej cenionych powieści młodzieżowych. Opowiada o przyjaźni dwóch chłopców, o meksykańskich korzeniach, cichego i zamyślonego Arystotelesa i otwartego oraz radosnego Dantego. Imiona nieprzypadkowe. Razem uczą się stawiać czoła problemom rodzinnym, odkrywają swoją tożsamość i uczucie, które powoli kiełkuje między nimi. To jest bardzo mądra, poetycka i piękna powieść o dorastaniu. Wiem, że przez cały rok mieliśmy cykl Proza i poezja we wszystkich kolorach tęczy, kochana Olu. I oczywiście ten tekst jesienią, ten cykl jesienią powróci. Tekst też powróci jesienią. No ale też tak śledziłam i nie za wiele się wydarzyło. Trochę się wydarzyło. Ale oczywiście wrócimy do tego. Listopad jest takim miesiącem, gdzie sięgniemy po literaturę we wszystkich kolorach tęczy. Tymczasem Arystoteles i Dante, którzy odkrywają wspólnie sekrety wszechświata, to jest dobra propozycja dla młodego człowieka, który szuka, i dla starszego też, który szuka, bo to jest poetycka książka o odwadze i prawie do bycia sobą, żeby w życiu było jak w tym teledysku. Dokładnie tak.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
3: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
4: A my rozmawiamy o nich głośno.
3: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
4: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
1: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszamy. Robert Konecki
4: i Mateusz Kowalski.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
11: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
10: Pomogą mi z tym wszystkim?
11: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
10: Ach, brzmi bosko, a co z odpoczynkiem po pracy?
11: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
10: Idealnie, rezerwuję.
11: Konferencje dla wymagających na

0: 7:39 na zegarze. Nie wiem, czy znacie teorię filiżanki, ale ja lubię wszystko, co japońskie. Bo wszystko, co japońskie, jest szlachetne, estetyczne, proste i mądre. Literatura japońska jest piękna, sztuka też jest piękna. Na muzyce aż tak się nie znam, więc nie będę się wypowiadać jak wszyscy, którzy wypowiadają się na tematy wszystkie możliwe, nie wiedząc o nich za wiele, ale zarówno w Japonii, jak i w Chinach klasyczne filiżanki do herbaty nie mają uszka. Gdyby się ktoś zastanawiał, dlaczego nie mają uszka, to właśnie dlatego, a ja kocham pić herbatę. Bo jeśli herbata jest za gorąca, żeby ją utrzymać w dłoniach, to znaczy, że jest za gorąca, żeby ją pić. I dokładnie tak jest w życiu. Próbujemy dorabiać uszka do rzeczy, które potrzebują tylko czasu. Przyspieszać to, co jeszcze nie jest gotowe. Niektóre rzeczy parzą w życiu właśnie po to, żeby je na chwilę odłożyć. Nie po to, żeby z nich rezygnować, ale po to, żeby im dać czas. I nie ma nic ważniejszego w życiu niż czas. To chyba wiemy i z tym się zgadzamy bez względu na okoliczności. W związku z tym brak uszek w filiżankach w Chinach i w Japonii też jest tak naprawdę troską o nas samych. To jest tak przy okazji, gdyby ktoś sobie siedział teraz i pił herbatkę. A gdyby ktoś chciał na przykład wybrać się na koncercik fajny, to już za chwilę będą zaproszenia. Wiem, że za fajny jest 5 zł do skarbonki, ale opowiem o tym koncercie znacznie więcej i użyję innych leksemów już za moment. A będzie to spotkanie w Nowej Miodowej w Warszawie muzyczne, a artysta przekazał zaproszenia dla naszych słuchaczy i słuchaczek, więc będzie można pójść i posłuchać muzyki i dostać te zaproszenia od artysty, który wziął i dał. Za co oczywiście jesteśmy wszyscy wdzięczni bardzo.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchacie, czyli Z7.49 na zegarze. A już teraz zaproszenie na koncert Leszek Możdżer i Kacper Malisz. Warszawa Nowa Miodowa, sala koncertowa. 10 października artysta postanowił przekazać zaproszenie dla Państwa po drugiej stronie. Dwa pokolenia, wspólna droga poszukiwania tego, czego w muzyce być może jeszcze nie było. Leszek Możdżer, bardzo oryginalny artysta, głos współczesnego jazzu. Kacper Malisz, młody wirtuoz skrzypiec, który z niezwykłą swobodą łączy muzykę tradycyjną, improwizację i własne poszukiwania artystyczne. I Możdżer, i Malisz spotykają się, aby skonfrontować swoje osobiste rozumienia muzyki. Ich wspólnym językiem staje się improwizacja, intuicja, rytm i nieustanne poszukiwanie nowego brzmienia. Malisz to wybitnie uzdolniony skrzypak i mocno zakorzeniony w muzyce tradycyjnej, ale też eksperymentujący. Wnosi do tego duetu wyjątkową wirtuozerię i świeżość. Jego sposób improwizowania doskonale uzupełnia się z muzyczną wyobraźnią Leszka Możdżera. Bardzo dziękujemy artystom za te zaproszenia dla słuchaczy Chili Z. I no teraz nie pozostaje nic innego, jak napisać do mnie w tej sprawie. Bardzo proszę, magdalena.kasparowicz@chiliz.pl. Na pewno się zobaczymy, proszę Państwa, na miejscu, bo będzie to bardzo zgrabny duecik. Różne dueciki w życiu człowiekowi mogą się trafić, lepsze lub gorsze, a ten z całą pewnością będzie miłym i dobrym doświadczeniem. 10 października, jeśli macie przestrzeń, bardzo proszę.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy. Z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Autoglas naprawia. Autoglas wymienia.
10: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Po reklamie.

0: Zabawcie na Chill Out. Chilli Z. Pogoda.
1: To jest ten głupi moment, że jeszcze w niektórych miejscach nie włączono kaloryferków, a jest już dosyć chłodno. 11 stopni w Warszawie, 12 w Lublinie, 9 w Rzeszowie, w Nowym Targu 5, 7 w Krakowie, 4 w Katowicach, Bielsko-Biała 10, 7 we Wrocławiu, 10 w Poznaniu, 12 w Szczecinie, 15 w Trójmieście, 13 w Olsztynie, 12 w Białymstoku.
0: Śniadanie do łóżka w Chilli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, minęła ósma. Właśnie się przeciągnęłam jak kot na parapecie. Mamy wtorek, imieniny Artura, Fryderyki i Moniki. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień borsuka. Jak mówi pan borsuk, tylko pod ziemią jest bezpiecznie, cicho i spokojnie. Ale nie wiem, czy to prawda. Zapraszam.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.

0: taka umiejętność bardzo trudna i bardzo piękna, która polega na pozwalaniu rzeczom oraz ludziom, w tym sobie, i to jest ważna informacja, być takimi, jakie i jacy są, bez walki, bez przymusu i bez starania się. To może być najsłynniejszy dialog XX-wiecznej literatury. Proszę cię, żebyś przynajmniej raz zrobił to, czego ona by sobie życzyła. Nie szukaj jej. Co ty mówisz? To, co słyszysz, nie ma sensu jej szukać. Naucz się żyć samodzielnie i nie dzwoń więcej do mnie. Tłumaczenie Alina Pawłowska Zampino. Elena Greco odbiera telefon od syna swojej przyjaciółki Lili. Lila zniknęła dosłownie i symbolicznie. Wymazała się z życia, z dokumentów, z pamięci innych, ale Elena, jedyna osoba, która znała ją naprawdę, zostaje nagle postawiona w roli tej, która ma coś wyjaśniać i natychmiast odmawia. To jest jedna z pierwszych scen genialnej przyjaciółki, nadająca ton całej tetralogii Ferrante. W tej krótkiej, pełnej napięcia wymianie zdań zawiera się nie tylko dramat relacji, lecz także głęboka lekcja o odpuszczaniu. I jak mówimy o odpuszczaniu, to nie mam tu na myśli rezygnacji, ani nie mam też na myśli obojętności, ale to jest najwyższy akt uznania cudzej woli. Bohaterka Ferrante sugestywnie i bez zbędnego patosu przypomina, że czasem troska nie polega na działaniu, ale na powstrzymaniu się od niego. I myślę, że to jest bardzo trudne. Nie chodzi tu o obojętność właśnie, ale o zgodę na to, by ktoś był tam, gdzie chce, nawet jeśli oznacza to jego zniknięcie z naszego życia. To jest rodzaj cichej zgody na to, że nie wszystko można naprawić, nie wszystko można zatrzymać i zrozumieć. I że szacunek dla kogoś można czasem najpełniej okazać przez przyjęcie postawy, że nie wszystko powinno zależeć od nas. Aleksandra Ryszelska, japonistka, która szuka zen w chaosie życia codziennego, mieszkając w Australii, pisze we wspaniały sposób o dawaniu spokoju sobie, światu, innym. A ja przy okazji chcę powiedzieć, że dwa egzemplarze genialnej przyjaciółki czekają. Bardzo proszę, magdalena.kasparowicz@gmail.com. To jest historia właśnie o tym, żeby przyjmować to, że to nie nasz punkt widzenia i nie nasza perspektywa są w relacjach numerem jeden i że nie muszą być najważniejsze. To odpuszczanie jest chyba najtrudniejszą rzeczą w relacjach. Żeby tak puścić i jak mówi moja przyjaciółka, jak ktoś do ciebie wróci, to znaczy, że to jest to, a jak ktoś nie wróci, to znaczy, że nigdy nie był z tobą tak naprawdę. To są takie mądrości życiowe o 8:10. Magdalena, co to jest tetralogia, bo się głowimy z Jackiem. Jak to, co to jest tetralogia? Tetralogia to są cztery. Od wyrazu cztery. Tetralogia, czyli cztery w tym przypadku powiązane ze sobą utwory. To mogą być książki, filmy, dramaty, które tworzą pewną całość. Tak jak mamy... prosta rzecz. Tetra, cztery, i logia od logos, słowo, mowa, opowieść, czyli cztery opowieści. To jest oczywiście z łaciny. Do polszczyzny trafiło to z łaciny. Może też z francuskiego mogło trafić. Podobnie jak trylogia, czyli trzy opowieści. Albo tryptyk, dzieło złożone z trzech części. Pozdrawiam was. Karolino i Jacku, jesteście jednymi z najbardziej romantycznych ludzi, jakich znam na tej ziemi całej. Jedźcie sobie spokojnie w tych samochodach przez tę Wisłę. Dalej, razem. Ładny to musi być obrazek pewnie. I jest.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: standardowo 17 minut po godzinie 8 powinno być wejście radiowe i po prostu gdybym teraz się nie odezwała, to ten podkład muzyczny leciałby, a wy pewnie zastanawialibyście się, co się ze mną stało, czy może poszłam po herbatę. W każdym razie chciałam powiedzieć tak, jest 8:17. Dostałam mail od Magdaleny, mojej imienniczki. Jeżeli jakikolwiek sens ma siedzenie tutaj w tym radiu o tej haniebnej porze, która jest potwornie, okrutnie poranna, to właśnie dla takich wiadomości jak przed chwilą. Bardzo ci, Magdo, dziękuję. Myślę, że to wymaga wielkiej odwagi, bo kiedy konfrontujemy się w rzeczach trudnych w życiu i mówimy o rzeczach, które są trudne, a jeśli robimy to jeszcze dziewczynie z radia, to musimy być bardzo odważne. Trzymam za ciebie mocno kciuki. Bardzo ci dziękuję za tę długą i piękną wiadomość. I chciałam to powiedzieć przez radio, żebyś o tym wiedziała. Czytam od was wszystkie wiadomości. Czasami się zapycha skrzynka, czasami nie odpowiadam, czasami trafiają do spamu. Ale bardzo wam za to dziękuję z całego serca. A ciebie, Magda, do tego serca, które dzisiaj jest gorące, mimo temperatur, bardzo mocno przytulam. Z całej siły. Za chwilę cykl Jeden wiersz w radiu. Jak się przestanę mazać. Będzie także o mandali życia, sztuce spokoju i wrócimy do Nagrody Literackiej Nike, bo kolejne książki czekają.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: 13 000 sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 000 zł. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: Po reklamie.

0: prawdziwe piekło się rozpętało od tetralogii. No dobrze, żeby już to usystematyzować wszystko i żeby nie było. Do polskiego wyraz przeszedł z łaciny. Oczywiście, że tak, ale pochodzenie jest greckie. I już przestańcie smarować te SMS-y, przysięgam, no. Zapycha mi się skrzynka. Tetralogia, połączenie tetra, cztery i logia. Od logos, słowo, mowa, opowieść, czyli cztery opowieści. Oczywiście, że termin narodził się w starożytnych Atenach. Proszę mnie nie prowokować. Ja jestem świszczypałą, jak mówi moja babcia. Czyli jest prowokacja, jest odpowiedź. Tak jak w życiu. Termin narodził się w starożytnych Atenach. Tak, na festiwalach ku czci Dionizosa. Tak, każdy tragik wystawiał cztery sztuki naraz, trzy tragedie, czyli trylogię i jeden lżejszy, żartobliwy dramat satyrowy na zakończenie. I ten zestaw nazywano tetralogią. Oczywiście, że pochodzi z Greki. Najsłynniejszy przykład to Oresteja Aischylosa, która przetrwała jako trylogia, bo zamykający ją dramat satyrowy Proteusz zaginął. Rzeczy w życiu giną. Po prostu. Później słowo przeszło do łaciny i języków nowożytnych. Dziś oznacza cykl czterech powiązanych ze sobą dzieł, dramatów, oper. Na przykład Pierścień Nibelunga Wagnera jest bardzo słynną tetralogią. Trylogia, dylogia i pentalogia mają taką samą budowę. Dziękuję bardzo za uwagę. To była lekcja językoznawcza i dziękuję za wszystkie wiadomości i za jedną piosenkę będzie cykl jeden wiersz w radio, a ponieważ wasze serca Mary Oliver po prostu otuliła najcieplejszym płaszczem marzycielką z gór, to zapraszam na podróż już za moment.
1: Nastaw się na Chillout.

River Podróż. Pewnego dnia wreszcie się dowiadujesz, co musisz zrobić i zaczynasz, pomimo że wszystkie głosy wokół ciebie ciągle wykrzykują złe rady, pomimo że cały dom zaczął drżeć i ciągle czujesz kulę przyczepioną do twojej kostki. Napraw moje życie, krzyczą te głosy. Ale ty wyruszasz. Wiesz, co musisz zrobić. Mimo że wiatr atakuje swoimi zawziętymi palcami same fundamenty twojej egzystencji i pomimo, że jego melancholia jest taka straszna. Było już i tak dosyć późno, a noc jakaś taka dzika, pełna połamanych konarów i kamieni. Ale krok za krokiem, pomału, głosy za tobą zaczynają cichnąć i gwiazdy na niebie zaczynają świecić, przebijając się przez płaszcz chmur, i pojawił się nowy głos, który rozpoznałaś jako swój, własny. Dotrzymuje ci on towarzystwa, kiedy idziesz dalej i dalej w świat, zdeterminowana, aby zrobić jedyną rzecz, jaką zrobić możesz. Zdeterminowana, aby ocalić jedyne życie, jakie możesz ocalić. Przełożył Czesław Miłosz.

0: oczami.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Dom jest tam, gdzie chętnie wraca. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
18: dobrze być w domu.
17: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
18: Develia. Dobrze być w domu.
19: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda.
14: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
0: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Rosną sobie temperatury, ale bez brawury za specjalnie. No to w Warszawie 13 stopni i w Krakowie także, w Katowicach 10, 11, we Wrocławiu 12, w Poznaniu 14, w Szczecinie i w Koszalinie, a także na Warmii, Olsztyn, mój ukochany, 14, 15, w Gdańsku 13, w Białymstoku, w Siedlcach, w Lublinie i w Rzeszowie.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 6 dzień października, wtorek. Imieniny Artura, Fryderyki i Moniki. A ja zapraszam na śniadanie do łóżka do godziny 10, a ponieważ poranek jest mądrzejszy od wieczora, liczę na to, że wstaliście i dotknęliście ziemię prawą, a nie lewą nogą jako pierwszą, bo to jest podobno bardzo ważne, żeby lewą nie wstawać.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Słuchajcie, czyli za 9 minut po godzinie 9, a teraz do dostania finalistka Nagrody Literackiej Nike, Weronika Murek. Jak sama mówi, ta powieść powstała z wypalenia, również jej wypalenia, a gorycz urodzin wycelowana jest w moment, w którym zdajemy sobie sprawę, że nasze decyzje będą ostateczne, że nie mamy już alternatywy. To jest książka o kobiecie. Kobieta nazywa się Jaga Babarzyna. To starzejąca się aktorka, a może reżyserka, która inscenizuje spektakl grozy. Kogo gra w swoim życiu, a może to życie z nią pogrywa, a jeśli tak, to w którym ze światów? Recenzenci określają tę powieść jako brawurową, bo jest to historia o teatrze życia, w którym nie wiadomo, kto jest lalką, kto pociąga za sznurki, pełna intryg, nicujących rzeczywistość, wydarzeń, które wymykają się wszelkim regułom i niepokoju. I ten niepokój jest od pierwszej strony do ostatniej. On się czai. Są takie momenty w życiu, kiedy nasze różne rzeczy determinuje niepokój. No i ta książka jest pełna niepokoju, który jest w garderobie pośród kostiumów, pod stołem, przy zejściu do metra. Widać tutaj świetną umiejętność poruszania się w różnych literackich rejestrach. Pisarka jest już znana i ceniona za opowiadania i dramaty, ale powieść pierwsza w dorobku i jak na pierwszy raz świetna, udana. To jest historia o lękach, z którymi na co dzień musimy się konfrontować. Każdy z nas to ma, każdy z nas. O nawiedzających nas duchach straconych szans, o myśleniu o tym, czy się nadajemy, czy jesteśmy tu, gdzie powinniśmy być, czy to jest to, co nas opowiada, to, co nas definiuje, czy obok siebie mamy ludzi, którzy biorą nas z tym wszystkim, co mamy, niezależnie od tego, co tam w nas drzemie dobrego, a czasami niedobrego, no bo składamy się przecież z różnych rzeczy, z różnych emocji. Jaga mówi też o zawodach, które wymagają przenoszenia duszy z jednego miejsca w drugie bez możliwości wytchnienia. I to są z całą pewnością zawody artystyczne. I w tym niewytchnieniu trzeba jakoś wytrwać. I także to jest książka o tym, że ten dysonans czyni człowieka rozwibrowanym. I to jest książka o rozwibrowaniu. I z rozwibrowaniem, i w rozwibrowaniu, i rozwibrowanie gra tu główną rolę. I z tym jesteśmy, czytając tę książkę. magdalena.kasperowicz@gmail.pl. Piszcie, czeka Jaga Babarzyna i urodziny Weroniki Murek.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.

0: ale słoneczko mam w studiu. Niby ciemno, a dużo słońca. 20 minut po 9. Wtorek, poranek, za oknem październik. Dobre słowo. Henry James, wielki pisarz, człowiek, który całe życie przyglądał się ludzkim duszom, powiedział kiedyś, że w życiu ważne są trzy rzeczy. Po pierwsze, być życzliwym. Po drugie, być życzliwym. Po trzecie, być życzliwym. Tylko tyle i aż tyle. Człowiek, który napisał tysiące stron o najbardziej skomplikowanych zawiłościach ludzkich uczuć, na końcu sprowadził wszystko do jednego słowa. I on miał rację. Nasze dni zbudowane są z drobnych gestów. Z tego, że ktoś przepuści nas w drzwiach, że ktoś zauważy, że lubimy coś, a czegoś nie lubimy, że ktoś nas zapyta, czy nie jesteśmy głodni, że przyjaciółka napisze wieczorem kocham cię. To są małe rzeczy, ale to z nich składa się poczucie, że jesteśmy ważni. I chcę powiedzieć, że jeżeli mężczyzna mówi kobiecie komplement, no to wiadomo, że to jest miłe. Ale jeżeli o 9:20 do jednej kobiety z samochodu, jadąc na radę nadzorczą, zadzwoni inna kobieta, Małgosiu, miłość, i powie jej dużo miłych rzeczy, to to jest cenniejsze o stokroć niż męski głos w tej sprawie. Panowie, oczywiście wy też, wiadomo, oczywiście, ale to mnie jakoś tak wzruszyło. Co do miłych rzeczy, to za chwilę będzie bardzo miła rzecz do dostania, dlatego polecam się Państwa uwadze, niezależnie od tego, czy jedziecie, stoicie, siedzicie, czy może leżycie. Chociaż fajnie z nami leżeć. Najlepiej chyba.
1: Nastaw się na Chillout.

0: umarłego obudziło normalnie. Słuchacie, czyli za 9:26 na zegarze. Były urodziny Weroniki Murek. To jest książka horrorek, ale wydaje mi się, że taka dobra przygoda to jest literacka. Ja wyobrażam sobie, że można przeżywać naprawdę cudowne przygody z literaturą na różne sposoby i w różnych momentach życia to są naprawdę jakieś takie zupełnie inne konteksty. To znaczy na przykład powieść Rudowłosa Pamuka, która wraca do mnie co jakiś czas, zawsze to powoduje, że ja ryczę. Właściwie nigdy nie przeczytałam tej książki, a czytałam już kilka razy przez wiele lat. Ona powoduje wycisk łez, ale momentami może pojawić się akceptacja, momentami może się pojawić zrozumienie. Możemy się nie poddać tak do końca tym emocjom, albo właśnie się poddać. To trochę jak z Dorotą Grabek i z Martwychwstankami. To jest zbiór opowiadań, w którym zwykła codzienność nagle pęka i wpuszcza niesamowite. To są historie o samotności, tęsknocie, metropolii i wyobraźni, która zmienia świat. To jest debiutancki zbiór opowiadań. To jest jedna z finalistek Nagrody Literackiej Nike 2026. No i jest tak trochę, że to jest dysocjacyjne, no bo się czyta zwykła sytuacja i nagle wjeżdża na koniu jak po prostu ze stadniny prezydenckiej. Z tych trzech można sobie jednego konia wybrać. Surrealizm i otwierają się drzwi do niepokojącego świata. Wszystko zaczyna się zwyczajnie. Ktoś jeździ taksówką, strzyże włosy, pilnuje sali w muzeum albo zbiera śmieci. Po chwili w codzienność wślizguje się coś obcego i nieodwracalnego. To są takie szczeliny. Trochę to przypomina japoński zbiór opowiadań Yoko Ogawy, Żałobna cisza, ale nie chcę was tutaj ukierunkowywać w percepcji literatury. Niech każdy sobie bierze, co chce. magdalena.kasperowicz@gmail.com. Bardzo proszę, śmiało piszcie do dostania książka Zmartwychwstanki Doroty Grabek.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Kojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go.

0: Jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rejs liniami Costa.
0: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli 9:45 na zegarze. Dzwonił do mnie Różewicz, żebym przyszedł z aparatem. Tak zaczyna się historia jednej z fotografii Janusza Stankiewicza, który przez kilkanaście lat dokumentował spotkania z Tadeuszem Różewiczem. Fotografował poetę podczas wizyt w pracowni Eugeniusza Goethe Stankiewicza, a później w domu i ogrodzie na Biskupinie. Na tych zdjęciach Różewicz jest daleki od oficjalnego portretu. Siedzi przy stole, spaceruje po ogrodzie w kapciach i ulubionej niebieskiej bluzie. Przygląda się kwiatom, pokazuje swoje skarby, zatrzymuje się przy drzewach, z którymi, jak mówił, był w ogrodzie najdłużej. 9 października o godzinie 17 w Muzeum Pana Tadeusza wernisaż wyjątkowej wystawy. I myślę sobie, że warto się wybrać na tę wystawę i warto tę wystawę zobaczyć. Wstęp jest wolny, bezpłatny, więc wystawa potrwa od 9 października do końca marca Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Polecę się Państwa uwadze.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam panu mija poranek, panie Rafale?
1: Proszę pani, jak pani wyjdzie na zewnątrz, zobaczy piękne kobiece lato.
0: Babie.
1: No nie można takich brzydkich słów mówić przez radio, daj spokój.
0: Babie.
1: Nie można.
0: Babie lato.
1: Kobieca.
0: Kobieta, kobiecie, takie rzeczy.
1: Co u ciebie? I tak można bez końca.
0: Co u ciebie po 10?
1: Tak się szczęśliwie składa, że jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele wydarzeń teatralnych i okołoteatralnych, które są niezwykle interesujące i o których w dwóch słowach opowiem. Będzie kolejna odsłona płyty tygodnia. Słuchamy Igora Herbuta. No i ulubiony konkurs naszych słuchaczy, czyli konkurs taki popołudniowy, w którym to konkursie nie możesz wziąć udziału.
0: I mój ulubiony, właśnie o to chodzi, to jest konkurs w tym radiu i w każdym innym radiu. No ale co mam zrobić? No nic tu, nie przeskoczę tego tematu. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, zapraszam, wesołego wtorku życzę.
0: Proszę państwa, dobrego dnia wspaniałego. Dzięki za dzisiaj. Słyszymy się jutro o 7:00. Cześć.
2: Nastaw się na Chillout.

0: reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Poreka.

0: 10 minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wszystko na sprzedaż, jeden z najbardziej osobistych filmów Andrzeja Wajdy, przypomina w stulecie urodzin reżysera warszawska księgarnia Big Book Cafe. Tekst napisany po śmierci Zbigniewa Cybulskiego w ramach cyklu Trzymaj się scenariusza zinterpretują Kornelia Strzelecka i Mirosław Haniszewski. Ten wieczór rozpocznie wprowadzenie filmoznawcy Marcina Binkowskiego. Zapraszamy w czwartek, ten najbliższy 8 października o 19:00. Wstęp jest wolny, a ponieważ trwa tydzień noblowski, to warto też zajrzeć na stronę Big Booka, żeby poczytać o pisarzach i pisarkach, którzy mieli szansę na tę nagrodę na przestrzeni wieków, ale jej nie otrzymali. Huang Bo, Anna Geislerowa, Hans Peter Moant i Laura Byrne są wśród gości 42. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. W programie tym razem jest 190 filmów z całego świata, spotkania osób stojących po obu stronach kamery, rozmowy Q&A, podczas których publiczność będzie mogła bezpośrednio porozmawiać z ich twórcami. To są także premiery. Światową premierę Wyznania zaprezentują reżyser Wacław Marchul oraz producenci filmu, a do Warszawy przyjadą też twórcy takich tytułów jak Suzu Quartet, Friddy, Nepeli, Błogosławieństwa Ziemi czy Tuż przed światłem. Teraz tak króciutko, ale myślę, że na festiwal na pewno będziemy zaglądać po więcej szczegółów, po więcej wrażeń i to pewnie w piątek w programie Dobrze Zmontowany, który zaczyna się w piątek zawsze o 13:00. Już teraz polecam Waszej uwadze, a festiwal, Warszawski Festiwal Filmowy zaczyna się już 9 października. Niektóre ciała pamiętają więcej niż archiwa, inne dopiero uczą się własnego języka, jedne wracają do źródeł, drugie wymyślają je na nowo. Życie i czas zapisują się na różne sposoby w naszym ruchu i w tańcu i o tym między innymi mówi co roku Festiwal Ciało Umysł. Tym razem będziemy przyglądać się między innymi temu, jak ten zapis, jak ten ślad jest przekazywany.
3: Każde pokolenie burzy coś i buduje na nowo. I w tańcu jest tak samo. Poznajemy pewne właśnie dziedzictwo techniki, poznajemy sposoby pracy, hierarchię, a potem się pojawia pytanie, co chcemy z tego zostawić, co chcemy przekształcić, przetransformować, o czym zapomnieć, a co zbudować na nowo. Więc wydaje mi się, że to przekazywanie, ten tak zwany transmission, przekazywanie z pokolenia na pokolenie, ale nie tylko z pokolenia na pokolenie, między widzami, między widzem a publicznością, jest taką osią tegorocznej edycji festiwalu.
2: Zapowiada Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu, a Studio Teatr Galerie w Warszawie, gdzie będzie odbywać się wydarzenie, odwiedziła z mikrofonem nasza reporterka Katarzyna Kozak. My zapraszamy na festiwal, który zaczyna się już 8 października. W tym roku w programie też sporo punktów angażujących publiczność, to pod szyldem Museum of Futures. O tym na pewno jeszcze będziemy dzisiaj mówić nieco więcej.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
0: Piękna słoneczna pogoda w prawie całym kraju, wyjątkiem jest wybrzeże i ściana wschodnia, ale i tam padać dzisiaj nie powinno. 17 stopni najchłodniej w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 22 w Warszawie i Katowicach, 23 stopnie w Krakowie, a najcieplejszym miastem naszego pięknego kraju dzisiaj we wtorek będzie Przemyśl. Tam 24 stopnie.

0: Zaprasza Rafał Turowski.
1: 5 po 10, dzień dobry, witajcie. Harry Styles z Coming Up Roses rozpocznie nasze spotkanie już za chwilę. Stałe fragmenty gry, o których wspominałem w krótkiej pogawędce z Magdą przed godziną 10, a zatem...
0: Chili Z, nastaw się na chill out.
1: A zatem robimy głośniej radio.

0: Ciekawe, co można opowiedzieć piosenkami, które zna absolutnie każdy. Okazuje się, że całkiem sporo. Za nami w Warszawie, w Teatrze Ateneum, premiera Osieckiej w reżyserii Ewy Telegi. Za chwilę w Rampie opowieść o Osieckiej w reżyserii Leny Frankiewicz. A za chwilę również 29. Festiwal Pamiętajmy o Osieckiej w Teatrze Nowym w Poznaniu. Prawie 200 osób przystąpiło do eliminacji. W warsztatach i w koncertach w Teatrze Atelier w Sopocie te osoby brały udział. No i proszę bardzo, tegoroczne spotkanie rozpoczyna się koncertem finalistów już 8 października, czyli pojutrze. Dnia kolejnego wykonawców będzie oceniać jury i tego samego dnia odbędzie się koncert Osiecka. 10 października recital Małgorzaty Kozłowskiej, Miłość Portofino oraz gala finałowa z wręczeniem Nagrody Głównej. 29. już festiwal Pamiętajmy o Osieckiej, przypomnę, w Teatrze Nowym w Poznaniu od 8 do 11 października.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Another Earth, czyli Z, bardzo sprytnie, ponieważ chłopaki, przepraszam, panowie, mają własną wytwórnię, no więc nie muszą chodzić z materiałem do innych wytwórni i wysłuchiwać, że a to do poprawy, a tu źle i tak dalej. Też bym tak zrobił. 20 minut po godzinie 10, Charlotte Day Wilson i Vito Bambino za chwilę. Jako się rzekło, bardzo dużo się dzieje, bardzo interesujących rzeczy w teatrze i okolicach, no więc w tej sprawie przeniesiemy się już za kilka minut do Lille.
1: Autopromocja.
2: Jazzowe opowieści w Chili Zers.
3: Są historie, które najlepiej opowiada muzyka. Zaglądam za kulisy najważniejszych nagrań. Poznajemy artystów, ich inspiracje i historie, które sprawiły, że te dźwięki brzmią do dziś. Historie wielkich artystów, niezwykłych spotkań i utworów, które zmieniły oblicze jazzu.
2: Jazzowe opowieści w każdą niedzielę od godziny 20:00 tylko w Chili Zers.
3: Zapraszam, Kamil Wrona.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowości. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie suche makarony. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Muzyka i głos.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś polska papryka czerwona 61% taniej. 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 12,99.
3: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Nastaw się na Chill Out. Chill Z.

następnym zdaniu opowiem wam o Alcinie. Alcina jest czarodziejką, mieszka na wyspie, no i zwabia rycerzy, kocha się w nich namiętnie, ale tylko przez chwilę, a gdy się nimi znudzi, zamienia ich w skały, w drzewa albo w zwierzęta. No i jej najnowszą ofiarą jest rycerz Ruggiero, całkowicie oczarowany, który zapomniał o swojej narzeczonej. I owa narzeczona, przebrana za mężczyznę, wraz z opiekunem przybywa na wyspę, żeby ukochanego odzyskać. Ma do tego magiczny pierścień, który pozwala przejrzeć zaklęcia Alciny. To jest napisana w 1735 roku opera Georga Friedricha Händla. No i mówię o tym dlatego, że dzisiaj w Lille we Francji premiera tejże opery. A mówię o tym dlatego, że to przedstawienie reżyseruje nasza Ewelina Marciniak. Jedna z najbardziej utytułowanych reżyserek, no szkoda, że tak rzadko pracująca w naszym kraju, ale za to odnosząca wspaniałe sukcesy za granicą. Więc dziś wieczorem trzymamy za panią Ewelinę kciuki. Polskie nazwiska na liście płac, scenografia i kostiumy Natalii Mleczak, światło Moniki Stolarskiej, choreografia Mikołaja Karczewskiego. Natomiast w roli tytułowej wystąpi francuska mezzosopranistka Karine Dehaye, czterokrotna laureatka Victoire de la Musique Classique. Jak poszło? Będę śledził recenzję jutro i oczywiście opowiem. Raz jeszcze za panią Ewelinę trzymamy kciuki.

14 minut do 11, no już za jakiś moment pewnie będą Państwo szli do swoich stołówek w zakładach pracy i pięknych korporacjach. No i będziemy stali, też będę to czynił, będziemy stali przy jadłospisach. Co by tu dzisiaj zjeść? Nie ma wyboru. No nie ma. 6 dzień października to jest National Noodle Day. Proszę bardzo, może być ramen, może być spaghetti, może być pomidorowa, ale broń Boże z ryżem.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłu.
3: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
4: Spokojnie, wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
3: Pomogą mi z tym wszystkim?
4: Oczywiście, dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
3: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
4: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
3: Idealnie. Rezerwuję.
4: Konferencje dla wymagających na hotelbania.pl.
5: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty @pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
7: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej. Tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Po reklamie.

0: 11 się zbliża, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jazz Club w katowickim Nosprze już gra. Po koncercie Agi Zariani i Śląskiego Jazz Clubu kolejne spotkanie z różnymi obliczami współczesnego jazzu już dzisiaj wieczorem. Tym razem to będzie podróż do mega miasta pełnego zaskakujących brzmieniowych połączeń.
3: Trębacz Emil Miszk przyjedzie do Katowic z imponującym 16-osobowym zespołem Moduler, tworzonym przez muzyków z Polski i krajów nordyckich.
2: Mówi Julia Broniowska z Nospru. Moduler to przedstawiciele kilku generacji i różnych podejść do jazzu i improwizacji.
3: Podczas koncertu przedpremierowo usłyszymy muzykę z albumu Megalopolis, który ukaże się 9 października. Ten wielowarstwowy, pełen kontrastów materiał otwiera słuchaczy na różne sposoby myślenia o jazzie i improwizacji.
2: I ten koncert już dzisiaj wieczorem zacznie się o 19.30 i chyba mamy dla Was jeszcze jedno podwójne zaproszenie, tak jest. Proszę o zgłoszenia w tej sprawie pod adresem kultura@chiliz.pl. A to jest sztuka, która wymaga dużego skupienia od artysty, ale też od widza. W nagrodę przynosi poezję ruchu i gestu, wysublimowaną grę znaczeń i metafizyczne opowieści tworzone bez efektów specjalnych, w wersji klasycznej, również bez scenografii i rekwizytów. Ale dzisiaj pantomima, o której mowa, wchodzi też w dialog z innymi scenicznymi gatunkami. I tak będzie na pewno podczas wydarzenia, które jutro zacznie się w Warszawie. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu odbędzie się tutaj po raz 26. Jednym z najważniejszych spektakli tej edycji ma być fiński spektakl Tempo w reżyserii Kale Nioc z choreografią Fernando Melo. To jest widowisko balansujące na granicy pantomimy, tańca, teatru, akrobatyki i iluzji. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi w tym roku również francuski Dirts Théâtre z nagrodzonym na świecie spektaklem Short Stories. To jest taki tryptyk łączący teatr fizyczny, również taniec współczesny, pantomimę i teatr lalek. Warto też zwrócić uwagę na grany 10 października spektakl Moja Wyspa Teatru Lalki i aktora Kubuś w reżyserii Bartłomieja Ostapczuka. W tym roku będą też warsztaty pantomimy, zajęcia mistrzowskie i rozmowy poświęcone historii tej dziedziny teatru i jej najważniejszym twórcom. Wszystko to od 7 października w Centrum Kultury Alternatywy. Tutaj we foyer także festiwalowa wystawa fotografii teatralnej Macieja Zakrzewskiego. Gojki 3 w Sopocie to miejsce, które przez cały rok zaprasza nas na ciekawe spotkania z sztuką, literaturą, filmem i muzyką. Wszystko w współczesnym wydaniu. Nową wystawę w tym miejscu pokaże w październiku Daniel Kotowski, artysta, performer, absolwent warszawskiej ASP, a także Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie. W tym roku współtworzył pracę Języki Wody, prezentowaną w pawilonie polskim na Biennale w Wenecji, a teraz pokaże indywidualną wystawę. Głuchy narrator to jest projekt poświęcony m.in. mechanizmom estetyzacji języka migowego, a także reprezentacji i widzialności głuchych osób artystycznych. Na wernisaż zapraszamy w piątek, 9 października. Wystawa potrwa w Sopocie do 16 listopada. Wstęp jest bezpłatny.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Wtorkowy dzień dobry. Halli Humberstone na dobry początek 12 godziny dnia. Zajrzymy także za kilkanaście minut do naszej płyty tygodnia, bo swoją drugą solową płytę właśnie wydał Igor Herbut.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.

0: Chili Z.
1: Igor Herbut właśnie wydał nową, drugą solową płytę zatytułowaną Jeremie. No i rusza w trasę koncertową. To będą koncerty z pełnym składem zespołu. Trasa rozpocznie się w katowickim Nosprze za tydzień, 12 października, później Warszawa w Romie, Centrum ICE w Krakowie 14, w Toruniu w Jordankach 18, później Gdańsk, Stary Manesz, Filharmonia w Szczecinie 3 listopada, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu 7, później Bielsko-Biała, Cavatina Hall 25 listopada i ostatnie dwa koncerty na tej trasie, Poznań 14 grudnia i Łódź 15 dzień grudnia w Wytwórni. Dzisiaj z płyty Jeremia wybieramy utwór zatytułowany Jak ci jest?

Z naszej płyty tygodnia Szeremia, Jak ci jest? To był Igor Herbut. Do tej płyty wracamy jutro o tej samej porze, 17 po 11. Teraz Kamran Khan.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład ekspres Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Po reklamie.

pamiętacie, że Piotr Ohej prowadzi absolutnie zwyczajne, totalnie uporządkowane życie. No pech chce, albo i szczęście, że w łazience Piotra Oheja zamieszkuje tygrys. No i od tego czasu rodzina Ohejów, spokoju nie ma. Na początku zjawia się naukowiec, później przedstawiciel rządu, dyrektor cyrku, kolejni goście i każdy ze swoim pomysłem i na tygrysa, ale również na gospodarza. W sobotę, 10 października, w przestrzeni 71 Teatru Druga Strefa, Męczeństwo Piotra Oheja, Sławomira Mrożka, w wersji amerykańskiej, The Trapdoor Theatre z Chicago, zagra The Martyrdom of Peter Ohej. Spektakl będzie grany po angielsku z polskimi napisami. Reżyserka Nicolo Wisner zmieniła jedną aktówkę w trzyarenowy cyrk. Aktorzy śpiewają, tańczą, walczą, ale sam tygrys nie pojawia się na scenie ani razu, jest wyłączny tylko w reakcjach ludzi. Oryginalną muzykę do tego spektaklu Daniego Rocketta, nominowane do Jeff Award, to jest najważniejsza nagroda teatralna Chicago. Premiera tego spektaklu miała miejsce przed 4 laty, był pokazywany również w Nowym Jorku. No i teraz publiczność polska będzie mogła na Mokotowie to przedstawić.

zestawienie zobaczyć. Zwracam uwagę w tenże sposób również festiwal Polacy Robią Teatr będzie tymże przedstawieniem już zamknięty i będziemy czekali na 9. edycję tejże imprezy. Przypomnę, Teatr Druga Strefa w najbliższą sobotę.

na pierwszy rzut ucha piosenka zdecydowanie pogodna, gdy tymczasem, jeśli się wsłuchać w tekst, no to naprawdę bardzo żałuję, że zmarnował jego, jej czas. Thundercat, czyli Z. Za 13 minut południe, Falls i Natalia Przybysz jeszcze przed 12.

0: Reklama.
1: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
2: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Po reklamie.

0: Południe mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Festiwal Wybrzeże Sztuki, na który zapraszaliśmy Was do Trójmiasta, powoli dobiega końca. Przed nami ostatnie wydarzenia w ramach epilogu. Jutro w kinie Spektrum pokaz filmu Podwójne życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Ten tytuł pojawia się na wielkim ekranie w związku z nadchodzącą premierą teatralną, bo oto już 17 października na scenie zadebiutuje Podwójne życie Weroniki w reżyserii Eweliny Marciniak. Przypomnijmy, że bohaterką będzie tutaj Weronika, której nie mogliśmy spotkać u Kieślowskiego, starsza, konfrontująca się z marzeniami i wyborami, jakich dokonała w młodości. Ta premiera otworzy nowy sezon teatralny w Gdańskim Teatrze Wybrzeże. Następnego dnia finał Wybrzeża Sztuki, wyjazdowy, bo będzie nim grany w Teatrze Narodowym w Warszawie spektakl Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty. Przyjąwszy, że się urodziłem, co nie jest pewne, urodziłem się po to, by zdemaskować waszą grę. Ten cytat z dziennika Witolda Gombrowicza wprowadza nas do wspaniałej, pełnej humoru, rysunkowo-słownej opowieści o autorze Ferdy Durkę. Właśnie trafiło do mnie piękne wydawnictwo, o którym niebawem powiem wam pewnie jeszcze więcej. Tymczasem informuję, że komiks poświęcony Witoldowi Gombrowiczowi, dzieło Jacka Woźniaka i Andrzeja Wolskiego ze specjalnym udziałem Rity Gombrowicz, zresztą publikacja to jest jej zrealizowane marzenie. To właśnie trafia do księgarni i 14 października zapowiedziano oficjalną premierę książki. Ja już teraz bardzo polecam ją waszej uwadze i mam też dla was jeszcze jedno zaproszenie do świata pisarza. To jest zaproszenie do Warszawskiego Teatru Ateneum, bo tutaj w najbliższy weekend Iwona, księżniczka Burgunda, pierwsza z trzech słynnych sztuk Witolda Gombrowicza, wciąż aktualna, w reżyserii Anny Augustynowicz z doskonałą kreacją Marii Ciunelis w roli królowej Małgorzaty. Podwójne zaproszenia mamy na najbliższy weekend, 10 i 11 października można zobaczyć Iwonę w Teatrze Ateneum w Warszawie. I jeśli chcielibyście otrzymać podwójne zaproszenie, to napiszcie po prostu do nas o tym na adres kultura@chilizet.pl. A na koniec chwile ulotne w Nowochódzkim Centrum Kultury, czyli jedna z siedmiu wystaw corocznego projektu Siła Fotografii. To są zdjęcia autorstwa Izy Łysoń.
3: Niezwykła wystawa plenerowa na tyłach Nowochódzkiego Centrum Kultury na rynku NCK. Warto szczególnie teraz, w październiku, korzystając z tych pięknych dni, obejść Nowochódzkie Centrum Kultury dookoła. Tam możemy zobaczyć bardzo ciekawą sztukę w przestrzeni publicznej, wielkoformatowe murale. Możemy zobaczyć smoka nowochódzkiego właśnie przy łąkach z tyłu i tam przy smoku jest właśnie wystawa Izy Łysoń, wystawa absolutnie cudowna.
2: Mówi Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury.
3: Chwile ulotne, psiaki sfotografowane w tak niezwykły sposób, z taką miłością do tych zwierząt i z niezwykłym kunsztem fotograficznym, to jest coś niezwykłego.
2: Wystawa podobnie jak inne z cyklu Siła Fotografii, a przypomnijmy, że pod tym szyldem jest m.in. WordPress Photo, czynna będzie do końca miesiąca.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
0: Dzień dobry, we wtorkowe popołudnie. I know you're hurting, Ray, na dobry początek tegoż popołudnia anonsuję również niniejszym konkurs taki popołudniowy. Proszę z nami zostać.

przenosimy się do Krakowa od 15 do 18 października. Patch Lab Digital Art Festival. To jest edycja 15, jubileuszowa w tym roku pod hasłem Dream Sim. Sim, czyli narzędzie urzeczywistniania wyobraźni, ale także system symulacji, który zaczyna projektować za nas możliwe przyszłości. Program niezwykle interesujący. Słuchajcie, wystawy, performanse, audiowizualne, doświadczenia, VR, XR, projekty wykorzystujące sztuczną inteligencję, spotkania z artystami czy pokazy animacji. Wiele prac zostanie pokazanych w naszym kraju po raz pierwszy. Premierę w Pałacu Potockich będzie miało Dark Rooms. To jest doświadczenie imersyjne VR dla osób wyłącznie pełnoletnich, prowadzące przez intymne historie związane z seksualnością, tożsamością, z traumą i przemianą. ND Ryuichiego Kurokawy, japońskiego artysty mieszkającego w Berlinie, który podczas pierwszej AV Nocy 1 w Muzeum Sztuki i Techniki Manga w Krakowie zaprezentuje najnowszą odsłonę rozwijanego od ponad 20 lat cyklu audiowizualnego. Jego wcześniejsze prace były pokazywane m.in. w Tate Modern. Wydarzeń jest naprawdę całe mnóstwo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, nie tylko wyłącznie widzowie dorośli, więc zwracam Waszą uwagę od 15 do 18 października w Pałacu Potockich, w Mandze, w Krikotece Mocaku, Aptece Designu i Ewr Plus 1. Festiwal Art and Tech, Patch Lab Digital Art Festival. Oczywiście w Krakowie.

0: Tu jestem. Ja anonsuję konkurs taki popołudniowy już za kilka minut. 23 minuty po 12.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Fonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Fonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
14: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polska.
15: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
16: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

ruszyli w niebezpieczną podróż. I tę podróż odtworzyła, pisząc pasjonującą książkę, Natalia Holt, Bestia w chmurach, śmiertelnie niebezpieczna wyprawia braci Rooseveltów w poszukiwaniu legendarnej Pandy Wielkiej. I ta książka jest nagrodą w konkursie takim popołudniowym. Znalazła się wśród najlepszych książek w Stanach w roku 2025. Dokładamy koktajle do zadań specjalnych dr Hanny Stolińskiej, oczywiście pięknie ilustrowana, aż chciałoby się taki koktajl wypić. I jest drobiazga od nas. To jest zestaw nagród, który czeka na laureatkę bądź laureata konkursu. Dzwonimy pod 321-321-500, chcąc wziąć udział w tym konkursie. Wybieramy jedno pytanie spośród trzech, a pytania są zawarte w kategoriach. No więc dzwonimy, czytam, jakie są kategorie, wybieramy te, która nam się najbardziej podoba, albo te, która nam się najbardziej nie podoba, to jest bez większego znaczenia. I spośród trzech odpowiedzi wskazujemy tę poprawną. A kiedy jest kłopot, no to próbujemy coś na to zaradzić, tak żeby konkurs był wygrany, bo wszystkim nam na tym zależy, prawda? 321-321-500. Czekam.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Pan Wiesław dzisiaj jest z nami, stały słuchacz z Krakowa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się, witam i pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy z cesarsko-królewskiego miasta Krakowa.
1: Pozdrawiamy cesarsko-królewskie miasto Kraków, panie Wiesławie, również. Mamy nadzieję, że obie stolice łączy piękna pogoda teraz.
2: Oczywiście, u mnie też świeci słońce.
1: Dobrze, cieszę się bardzo. Cieszmy się wszyscy, bo to ulegnie zmianie, dość drastycznej już wkrótce. Tymczasem zabieramy się, panie Wiesławie, do konkursu. Nagrody na pana czekają. Książka, opowieść o wyprawie braci Rooseveltów, koktajle do zadań specjalnych. I mamy trzy kategorie. Mam dla pana kategorię na P, mam dla pana kategorię kolor.

0: lory oraz kategorię prawda. Wybiera pan jedną, czytam pytania ukryte w tej kategorii i trzy możliwe odpowiedzi. Wskazuje pan poprawną.
1: Przepraszam, bo trochę źle zrozumiałem, czy ta pierwsza kategoria jest na P czy na T?
0: Na P. P jak Paweł.
1: Aha, na P. Dobrze, to poproszę ją.
0: Dobrze. Panie Wiesławie, więc będzie nie jedna literka P, ale aż dwie. Bowiem będę pana pytał o witaminę PP. No więc witamina PP to jest inaczej kwas foliowy, czy też to jest to samo co witamina B3, a może to jest to samo co bioflawonoid. Czym jest witamina PP? A. Kwasem foliowym, B. Witaminą B3, czy też C. Bioflawonoidem. I to wcale nie jest pytanie bardzo łatwe. Jak słyszymy.
1: Wie pan co, wstawiałbym odpowiedź środkową.
2: Konkurs taki popołudniowy.
0: Brawo.
1: Wiedziałem, proszę pana, po tej piosence, którą pan puścił, nie mogło być inaczej przed chwilą.
0: A, ale co ma do wiatraka ten piernik, gdyby pan zechciał?
1: Piernik do wiatraka ma tyle, proszę pana, że ja wierzę w to, że niektóre piosenki przynoszą mi szczęście, kiedy je usłyszę.
0: Aha. A, w tym sensie, bo myślałem, że na przykład artystka śpiewała BB, powiedz BBB na przykład.
1: Nie, to jest grupa...
0: Oh Wonder.
1: Tak, Oh Wonder, Technicolor Beat.
0: Tak. A, no tak, no było B, faktycznie. Faktycznie witamina PP to jest inaczej witamina B3. Panie Wiesławie, zestaw nagród wędruje do pana. Gratuluję i pięknego popołudnia życzę.
1: Dziękuję wzajemnie panu redaktorowi i wszystkim słuchaczom. Do widzenia, kłaniam się.
2: Słuchasz Radia Chili Z.

0: Nie będę ukrywał, że moja ocena tego utworu jest jednoznacznie pozytywna. Carline w podtytule Hold Tight, Tonic and Man w Chili Z. Za 12 minut pierwsza Dominika Biegańska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, czyli ten utwór według ciebie to takie mocne 11 na 10, tak?
0: O, ładnie to ujęłaś. Nie wiem, moja droga, czy zdajesz sobie sprawę z powagi święta, które dzisiaj jest?
1: Jeszcze nie zajrzałam do kalendarza.
0: Jest Światowy Dzień Makaronu.
1: W tym momencie już zaczynam sobie zdawać sprawę i powagę. I w ogóle zmienia to postać rzeczy. I teraz ustawiasz mi program na 3 najbliższe godziny.
0: Nie ustawiam wcale. Po prostu nie poruszałem tego tematu zbyt głęboko, wiedząc, że ty może zechcesz.
1: Oczywiście. Dziękuję. Tak.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Więc jeśli pozwolisz, to ja pójdę się udać, co tam dzisiaj z pastą na naszej stołówce.
1: A właśnie, może dzisiaj tam też jest święto pasty i wiesz, wszystko jest po prostu z makaronem.
0: No bardzo w to ufam. Naprawdę.
1: No to pyszności, pysznej zupy czy tam czegokolwiek, a później pysznego spaceru, bo jest piękna pogoda.
0: Rafał Turowski, dziękuję. Do jutra, do 10:00.

0: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto winogrona Jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
6: Za mnie!
7: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. Apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Po reklamie.

0: punktualnie o 13. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Jazz Club w katowickim Nosprze już gra. Był koncert Akizarian i Śląskiego Jazz Clubu na start. A teraz, i to już dzisiaj wieczorem, kolejne spotkanie z różnymi obliczami współczesnego jazzu. To będzie podróż do mega miasta, pełnego zaskakujących brzmieniowych połączeń.
2: Trębacz Emil Miszk przyjedzie do Katowic z imponującym 16-osobowym zespołem Moduler, tworzonym przez muzyków z Polski i krajów nordyckich.
0: Mówi Julia Broniowska z Nospru. Moduler to muzycy kilku generacji i różnych podejść do jazzu, przedstawiciele bardzo różnych kierunków na tej scenie.
2: Podczas koncertu przedpremierowo usłyszymy muzykę z albumu Megalopolis, który ukaże się 9 października. Ten wielowarstwowy, pełen kontrastów materiał otwiera słuchaczy na różne sposoby myślenia o jazzie i improwizacji.
0: I ten koncert już dzisiaj wieczorem zacznie się o 19.30. Jeśli chcecie zgłosić się po podwójne zaproszenie, to napiszcie proszę na adres kultura@gliz.pl. W pogoni za kulturą także filmy dla młodej widowni, bo przypominamy Wam o festiwalu Młode Horyzonty. Do kin trafia jeden z najlepszych tytułów tej ostatniej edycji, to jest Vincent, Legenda Oceanu. Piękne wizualnie, animacja, która jest jednocześnie taką mądrą propozycją kinową, niesie ważne proekologiczne przesłanie. Młody bohater musi tutaj kontynuować misję swojego ojca, legendarnego, magicznego wieloryba, którego śpiew chronił oceany. No i to jest tak oczywiście na prędce nakreślona akcja filmu, który na pewno spodoba się młodym widzom, będzie świetną rozrywką, a do tego no właśnie przyniesie kilka ważnych kwestii, o których warto będzie porozmawiać. Do tego zawsze zachęcałem przy okazji festiwalu Młode Horyzonty. My zapraszamy do kin od 9 października, bo to wtedy ten tytuł premierowo pojawi się na wielkich ekranach, ale uwaga, Młode Horyzonty za chwileczkę pojawią się w internecie, bo tak jak wspominałam już wcześniej, o czym przypominam, festiwal ma w tym roku swoją internetową odsłonę i ona rozpocznie się 8 października. Młode Horyzonty w sieci, to tam też zaglądajcie. A na koniec jeszcze jedno wydarzenie związane ze stuleciem urodzin Andrzeja Wajdy. Dzisiaj wieczorem zapraszamy na taki specjalny wieczór, podczas którego będzie można przypomnieć sobie jeden z najbardziej osobistych filmów reżysera, Wszystko na sprzedaż. Tekst napisany po śmierci Zbigniewa Cybulskiego w ramach cyklu Trzymaj się scenariusza zinterpretują Kornelia Strzelecka i Mirosław Haniszewski. Wieczór rozpocznie filmoznawca Marcin Pieńkowski. To już w najbliższy czwartek, przepraszam, bo zapraszałam Was na dzisiaj, ale to w czwartek 8 października o 19:00 wstęp jest wolny. Do Big Booka na pewno warto zaglądać jak najczęściej, co my pewnie będziemy jeszcze robić w najbliższym czasie.
3: Obiecuję Ci, że o 14:00 już nie zgubię jednej tak zwanej bombeczki. Po prostu nie włączyłam hebla, wiesz, jakoś tak się zamyśliłam, ale wtorki chyba są od tego, żeby się zamyślać.
0: Wtorki są takie zdecydowanie, że coś tam po drodze się zgubi, ale to zawsze się jakoś tak odnajduje, ja myślę, i czasami z nawiązką nawet.
3: O, to żeby właśnie tak było. Magda Bauer wróci do Was o godzinie 14:00 punktualnie.
0: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w GVZ. Zaprasza Dominika Biegańska.
3: 4 minuty po godzinie 13:00. Dzień dobry i bardzo serdecznie zapraszam już wtorek. Chociaż można powiedzieć, a dopiero wtorek. Ale to oznacza, że z piękną pogodą jakoś sobie to wszystko ładnie współgra. Korzystajcie z tej jesieni.
1: GVZ. Nastaw się na chill out.
3: Ale zawsze z GVZ w tle, okej? Okay? Do 16:00 jesteśmy razem. Cat Burns.

Midnight Mischief, czyli Z. 11 minut po godzinie 13. Dobrze, że to tak zagrało, bo przynajmniej trochę nas uspokoi. Mnie też. I nie wiem, jak to zrobił redaktor Turowski, że on ten Światowy Dzień Makaronu wsadził dzisiaj w kalendarz. I tak już nawet weszliśmy w to. Ja już wymyśliłam cały plan. A okazuje się, że 25 października to jest Światowy Dzień Makaronu. Chociaż jeżeli ustanowił sobie go na dziś, okej. Słuchajcie, mac and cheese to jest moja propozycja, tak zwany comfort food, które no oczywiście dla tych, którzy lubią, to jest takie trochę tłuściutkie i nie oszukujemy, tylko jak robimy mac and cheese, to nie żadna gotowa historia, tylko po prostu prawdziwe masełko, dużo sera cheddar, tam jest mleko w tym wszystkim i odrobina mąki. Bez problemu to znajdziecie. Najpierw masło, później mąka, później mleko i ten ser. I to jest w ogóle idealna sprawa. Tak zwane przyjemne jedzenie na wtorkowe popołudnie. Podpowiadam, bo jak już wymyślił, że mamy Światowy Dzień Makaronu, ja się jeszcze za chwilę upewnię, ale tak sprawdzam i to dopiero za chwilę. 13 minut po 13. Love Spells i Crutch. To już teraz. Pamiętajcie, że dzisiaj po godzinie 14 wpada do nas Marcelina. Gdybyście mieli ochotę ją o coś zapytać, no to jeszcze jest szansa, żeby się zastanowić.

High by the Beach, czyli Lana Del Rey. 20 minut po godzinie 13 zrobiło się tak bardzo kobieco, że teraz temat też będzie kobiecy. O tym, że październik jest miesiącem świadomości raka piersi, walki z tym rakiem piersi i miesiącem przypominania o tym, jak bardzo to jest ważne. I dlatego ja też przypomnę, bo zachęcam gorąco do tego, żebyście sprawdzali, szukali w swoich miastach mammobusy. Naprawdę są już właściwie wszędzie i wystarczy tylko się rozejrzeć, skorzystać z tych możliwości, czyli z możliwości bezpłatnego badania. I powiedziałam, że wejście jest kobiece, ale panowie, wasza rola w tym wszystkim też powinna być dość znacząca. Swoim partnerkom, swoim córkom, swoim mamom, babciom, ciociom proszę przypominać, jeżeli one zapomniały, albo po prostu sprawdzić, czy faktycznie na to USG piersi, czy też na tą mammografię się wybiorą. Tak pomyślałam, że przekażę, że przypomnę, że może warto pamiętać o tym, co jest w życiu najważniejsze. Szukajcie, sprawdzajcie, a gdybyście potrzebowali wskazówek, podpowiedzi, no to od tego jesteśmy. Tovlo i SG Lewis. Gramy teraz trochę mocniej. Kawałek Here. No a później jeszcze coś po polsku.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. W każdą sobotę od godziny 12:00 tylko w Chili Z.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Cześć, siostrzyczko.
14: Gratulacje.
13: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
14: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
13: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
14: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
17: Nie, jakie to składniki?
16: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
17: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
16: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
18: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
19: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
20: Phonix Ból Uszu Max.
19: Słucham?
20: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
19: Phonix Ból Uszu Max?
20: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
23: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
24: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
25: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
24: Mhm, dokładkę rabatu.
23: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
26: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
27: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
28: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz

0: Sugar Honey Serotonin, czyli Amber Mark, czyli Zet. Jest 13.39. To jeszcze jedno polecenie filmowe dla tych, którzy lubią robić rzeczy spontanicznie. Dzisiaj kończy się tegoroczna edycja Hair Dogs w Warszawie. Kończy się pokazami filmów, które zapraszają wieczorem. 18.15 w Kinotece globalna marka Frida Kahlo, a oprócz tego rozmowa. Na rozmowę wstęp jest bezpłatny, natomiast na projekcję filmów bilety dostępne są w kasach kin. Ale jeśli nie Kinoteka, to być może Kino Atlantic. La Petite Mort o 20 i o 21 znowu Kinoteka, tym razem i Nocna Zmiana i Hotel Royal, czyli podwójne wyświetlanie, gdyby ktoś miał ochotę sobie wybrać. Jeżeli chodzi o to spotkanie, które dzieje się w Kinotece o 18.15, skąd się biorą ikony popkultury? Myślę, że fajna rozmowa, której raczej dobrze będzie posłuchać, więc gdybyście mieli ochotę na dzisiejszy wieczór właśnie w takim wydaniu, to najlepiej jak was odeślę na herdox.pl, bo tam są wszystkie szczegółowe informacje odnośnie do tego, co, o której, gdzie. Gdyby trochę nam się zamieszało. Teraz zagramy utwór, który powstał na potrzeby filmu Nasza Rewolucja. Pewnie słyszeliście już o tym w filmie, takie nieznane oblicze Jacka Kuronia, przynajmniej tak, a właściwie historia Jacka i Gajki Kuroniów. I ta historia podobno nie kończy się wraz z napisami filmu. Ona kończy się wraz z tą piosenką, która jest pewnego rodzaju epilogiem do tej historii. Jak my, Kaśka Sochacka i Cortez w Chili Z już teraz.
1: Cześć, tu Kaśka Sochacka, słuchacie Chili Z. Chili Z, nastaw się na chillout.

Jeśli naprawdę mnie kochasz, to pozwól mi odejść. Baby Rose. 13 minut przed godziną 14. To oznacza, że już za 13 minut na tej antenie słyszycie się z Magdą Bauer. Ja będę przyciskała guziczki. Mam nadzieję, że niczego nie pokręcę. Magda Bauer między innymi będzie miała dla Was informacje o festiwalu Lalka, też człowiek. To już niebawem na tej antenie, a po godzinie 14 mamy gościa. I to prosto z Karkonoszy. I bardzo się cieszę na tą wizytę, bo oczywiście o Karkonoszach też sobie porozmawiamy. Ale prawda jest taka, że spotykamy się dzisiaj w studiu Chillizad z Marceliną po to, żeby posłuchać premierowo jej najnowszego utworu, który jest bardzo o miłości. Ale to już ona wam sama opowie. Never, ever, ever. Girls of the Internet i Shiv. Już teraz.

0: coś dla siebie.
1: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.

0: O 14:00 punktualnie. Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Wydarzenie, o którym teraz powiem, znane jest fanom japońskiej anime. Do Krakowa wraca po raz trzeci, ale ze zupełnie nowym programem. Chodzi o koncert, podczas którego publiczność usłyszy muzykę z Bleach, Attack on Titan, Cowboy Bebop czy One Piece film Red i Spirited Away. Ciekawostką będą tradycyjne japońskie instrumenty koto i shakuhachi, które pojawią się na scenie. To będzie muzyka w autorskich aranżacjach, na orkiestrę symfoniczną, chór i solistów. Na scenie wystąpią Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, chór Pro Musica Mundi i dyrygent Tadeusz Wicherek, a partie wokalne wykonają Karolin Wonder Mrugała, Aleksandra Cele-Michalczuk, Daniel Bryl i Karina Chomicz. Koncertowi będą towarzyszyć animacje, ponad 30 autorskich animacji, światło, taniec, cosplay i elementy narracyjnej inscenizacji szeroko rozumiane. Słowem, na kilka chwil przeniesiemy się do innej rzeczywistości. Anime Symphony w Ice Kraków 9 października. Koncert zacznie się o 19:00. Szczegóły na ten temat znajdziecie też na stronie internetowej Krakowskiego Muzeum Manga. A to festiwal, który szczególnie lubimy zapowiadać w Pogoni za Kulturą. Od lat mówi o świecie i o ludzkich sprawach przy pomocy lalki i przypomina, że ta forma artystycznego wyrazu daje ogromne możliwości i wspaniałe narzędzia dla artystów mówiących o istotnych kwestiach do dorosłych widzów. Chodzi o festiwal Lalka też Człowiek.
2: Bardzo nam miło, że w tym roku po raz 20 możemy zaprezentować Państwu 11 spektakli z całej Europy. Hiszpanii, z Włoch, Czech, Polski oczywiście, z Niemiec i ze Słowacji, a także Danii.
0: Mówi Marek Żurawski, dyrektor organizacyjny festiwalu.
2: Na otwarcie naszego festiwalu 9 października o 19:00 w Domu Kultury Kadr artysta z Hiszpanii Tony Rumbo przedstawi nam wykład. Będzie tyczył bardzo istotnej kwestii. Kto jest ważniejszy? Lalkarz, aktor czy lalka? I kto kim animuje tak naprawdę? A jeśli ktoś chciałby sprawdzić, jak to jest ożywiać przedmiot, jak to jest być lalkarzem, animatorem, zapraszam na warsztaty do Pałacu Szustra.
0: Spektakle są za darmo, przypominamy o tym, a wejściówki można sobie rezerwować na stronie lalkatezczłowiek.eu. To są oczywiście bezpłatne zaproszenia. Agnieszka Mastalerz w swoich pracach wideo zajmuje się relacjami między człowiekiem a różnymi systemami kontroli i władzy. Pokazywała pracę w Londynie, Paryżu, Rzymie, Bukareszcie i Monachium. I teraz w Rzymie gościć będzie jej projekt mówiący o granicach wolności i kontroli. Tytuł wystawy The Props is the House pochodzi z wiersza Emily Dickinson i odnosi się do podpór, które pozwalają konstrukcji utrzymać się i rozwijać, ale jednocześnie wyznaczają formę i kierunek. Mastalerz sprawdza więc, jak systemy społeczne, kulturowe i biologiczne kształtują nasze doświadczenie świata. Co ciekawe, wystawa powstała z myślą o dwóch rzymskich lokalizacjach i to w nich jest prezentowana, a więc w Serra Moresca w Villa Torlonia i w Instytucie Polskim w Rzymie. Tutaj tematem wystawy jest historia orchidei. To jest pierwsza indywidualna wystawa Agnieszki Mastalerz, uważanej za jedną z najciekawszych polskich artystek młodego pokolenia w Rzymie. Już trwa i potrwa do 22 listopada.
3: A teraz najważniejsze pytanie, czy przyjdziesz o 15?
0: Oczywiście, tak zamierzam.
3: Magda Bauer będzie z Wami za 56 minut.
0: Dzięki.
1: W pogoni za kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Dominika Biegańska.
3: Owszem, bardzo serdecznie. 4 minuty po godzinie 14. Dzień dobry do tych, którzy dopiero przed momentem na przykład podłączyli się do radia. Bardzo serdecznie zapraszam, tym bardziej, że już za chwilę w tym studio Marcelina.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Ale najpierw piosenka. Taka pandemiczna. Bo to było wtedy.

0: To Vernalis i Palladian, 10 minut po godzinie 14 w przenikaniu w Chili Z. Tak jak zapowiadałam wczoraj, tak jak zapowiadałam dzisiaj od 13. Marcelina, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ja się bardzo cieszyłam na to spotkanie, bo ja tak podglądam, co tam się u ciebie dzieje. Patrzę sobie na ten twój dom w Karkonoszach zazwyczaj.
1: Domek w Karkonoszach, sławetny.
0: Tak, myślę, że wszyscy chcą o tym rozmawiać, wiesz, bo to jest trochę tak, że wszyscy ci trochę zazdroszczą, ale my dzisiaj nie o tym, albo ewentualnie na koniec o tym. Jest najnowsze, najprawdopodobniej. Powiedziałam, że to utwór o miłości, a wczoraj na Instagramie nazwałam to życióweczką.
1: Ładnie nazwałaś.
0: Trochę tak jest.
1: Tak jest, to jest o takim... Ach, o tym, żeby nie szukać na zewnątrz, tylko jednak w sobie zawsze. Nawet jeśli to dotyczy relacji z drugą osobą, to w zasadzie wtedy jeszcze mocniej trzeba szukać w sobie tych odpowiedzi.
0: Ale mam wrażenie, że do takiego momentu w życiu też trzeba dojść gdzieś tam. Chyba trzeba być takim już trochę doroślaczkiem, żeby zrozumieć to, że ta cała historia zaczyna się od nas samych.
1: No dokładnie. I ja się śmieję, że ten tekst dojrzewał tak bardzo długo, bo aż rok pisałam ten tekst, dopracowując szczególiki. I właśnie się śmieję, że to jest tekst, który długo dojrzewał i dlatego jest dojrzały.
0: Słuchaj, możesz to każdym razem tak mówić. To jest moja bardzo dojrzała piosenka.
1: Tak, tak. Dlatego ona jest taka samotna. Nie zapowiada na razie żadnego wydawnictwa, ale nie chciałam z nią dłużej czekać, tylko wypuścić teraz, żeby też się troszkę zaktualizować moim słuchaczom po tych 2 latach znowu przerwy. Ja ostatnio mam bardzo dużo przerw, ale one mi dobrze robią.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że one ci chyba służą, przynajmniej służą takim dobrym decyzjom w twoim życiu, mam wrażenie.
1: Tak, właśnie kiedyś byłam w takim ferworze, że te wszystkie managementy, że płyta co roku, raz na rok i ja tak wbiłam sobie do głowy to raz na rok, ale robię raz na rok piosenkę po prostu ostatnio. Oby tak nie było, ale tak wyszło jakoś.
0: Słuchaj, raz na rok piosenka. Zobacz, ludzie o tobie nie zapominają. Gdzieś tam cały czas chcą więcej. I wyprzedziłaś trochę to. Ja wiem, że wszyscy pewnie pytają, no dobra, a co z płytą? A może bez płyty? A może tak singlowo na przykład?
1: No właśnie tak. Ja właśnie wyszłam już z tego schematu, że musi być singiel, później płyta, później trasa, później coś. Że jakby tak... myślę, że to wychodzenie ze schematów jest bardzo twórcze. Bardzo otwiera różne rzeczy. Nie ma żadnego przymusu. Człowiek tworzy z przyjemności, a nie z poczucia obowiązku. I tak te góry mnie natchnęły na taki slow working.
0: Słuchaj, ja myślę, że mając taki domek w Karkonoszach, to raczej jest to taka historia, która chyba sprawia, że wielu ludzi by się tam natchnęło różnymi rzeczami.
1: No tak, ale wiesz, z czego to wynika? To jest po prostu strasznie dużo pracy. Nie wiem, czy widziałaś ten film o domku w Karkonoszach, wszyscy to romantyzują, ale to wcale nie jest takie, że się po prostu siedzi na tarasie i patrzy na drzewa, co oczywiście też to jest, ale trzeba lubić właśnie to, ten dyskomfort momentami i ja się w nim właśnie jakoś ostatnio rozsiadłam i ten dyskomfort mnie konfrontuje z fajnymi rzeczami.
0: Kto grabiliście u was?
1: No ja ostatnio grabiłam z córeczką. No to ma takie małe grabki.
0: Mała pomocniczka. Zagramy teraz premierowo ten numer, który zapowiadałam. Kiedy przyszedł tytuł?
1: No, na samym końcu. Też myślałam o tytule bardzo długo.
0: Okay.
1: I ciągle szukałam jakiegoś, bo bardzo długo miałam na topce. Nie wyobrażam sobie kłócić się z innym, ale mówienie to strasznie długie. Już takie, ja jestem i tak znana z tych przydługaśnych tytułów. Spróbuję, potańczę, nie wiem, tak dalej. Ale mówienie to jest trochę za długie i już tak naprawdę na sam koniec, jak już trzeba było to jakoś nazwać, mówię, że to słowo najprawdopodobnie jest takie fajne i ono faktycznie fajnie się podchwyciło, bo wszyscy tam, o, najprawdopodobniej ulubiona piosenka tego roku, o, najprawdopodobniej nam się spodoba. I tak, wiesz, podchwycone zostało, więc chyba jest to dobre słowo, takie zahaczające.
0: Tak, bardzo dobrze to wymyśliłaś. Więc obiecałam, że odegram tak zwany sweeperek radiowy, który bardzo lubię. Uwaga!
2: Premiera nowej piosenki w Chili Z.
0: Razem z Marceliną.

0: tam na końcu to sobie zaszaleliście z Lesmanem trochę. O, czekaj jeszcze raz, bo jeszcze widzisz, raz. To te moje guziczki, ja ostatnio, Magdzie Bauer, robię to samo. I z Kacperkiem?
1: Z Kacprem, tak, Kacper Buliżewski zagrał na gitarze. Solo.
0: Kto wpadł na ten pomysł, żeby ten koniec zrobić taki mocniejszy? Bo powiem ci, że ja na przykład jechałam wczoraj na rower. Okej. To ona. Po prostu jeździłam z tym numerem na rowerze i tak wczoraj jadę i mówię tak... Ale dziwnie, bo jak mi na końcu jest to mocniej i nagle wchodzi tak delikatniej od początku, to zapętlając ten numer masz takie inne wrażenie. Znaczy, no ale to taki był mój wolny odbiór.
1: No
0: jak
1: ja
0: po prostu...
1: lubię tak zaskoczyć jakąś
0: solówką. A ty lubisz tak.
1: Miałam takie inspiracje, ale to było śmieszne, bo ja powiedziałam Lesmanowi, on jakieś masz inspiracje, a tak, no mam, ale w sumie to chciałabym zostać zaskoczona jakby w którą stronę ta produkcja pójdzie i on, o fajnie, no to ja sobie tu podziałam, a potem najwyżej zderzymy pomysły i będziemy w tym grzebać. I on dokładnie, on zrobił tą produkcję tak, jak sobie wyobrażałam, w sensie, że on mówi potem, no ja tak pomyślałam, że trochę jak ten, trochę jak tu i tak może takie brzmienie vintage i ja mówię, no dosłownie myślałam o takich samych inspiracjach, jak on wyczuł, więc super. To był dobry znak. Być może z Lesmanem coś więcej jeszcze powstanie.
0: No ty i twoje koleżanki niektóre muzyczne, wy tak lubicie sobie z tym Lesmanem, mam wrażenie.
1: A no to fakt, że ja ten troszkę go podwędziłam, Natalii Grosiak.
0: Troszeczkę, ona się podzieliła po prostu.
1: Jej powiedziałam, że ja jej znajdę chłopaka, a ona mi znajdzie producenta i tak się...
0: Słuchaj, ona wie jakiego chce chłopaka, bo już kiedyś wyśpiewała
1: no tak,
0: to.
1: No, więc... ale patrz ile lat już szuka. Nie no, śmiejemy się, ale faktycznie taka była umowa, no.
0: Dobrze,
1: także trzymaj kciuki teraz.
0: Trzymam kciuki. Jeszcze w czwartek, jak ją spotkam tutaj, przyjdzie do studia, to ją przepytam z tego. Sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. No dobra, jaki jest plan najbliższy? Jesień w domku w Karkonoszach, czyli w twoim Sielankowie, czy co się dzieje?
1: Tak, myślę, że nie mam planów żadnych.
0: Fajnie.
1: Żyję bez planu, dobrze mi z tym. I nie planuję, ale mam ostatnio dużą potrzebę pisania i spełniania się w tym, ale jakoś ostatnio mi bardziej wjechało w tą część tekstową, że dużo piszę ostatnio, więc zobaczymy, co z tego będzie.
0: No ale co, piszesz, wkładasz do szuflady i myślisz sobie, a jak będzie dobry moment, to ja to wypuszczę? Czy to musi sobie poleżeć, poczekać?
1: Nie mam dużo zapisanych takich skrawków, które potem chętnie wykorzystuję, jak już mam melodię i piosenki, dlatego właśnie tak się rozglądam za nowymi ludźmi do współpracy i dlatego takie wymianki z koleżankami. Żeby było fajnie właśnie zawsze poznać kogoś zupełnie nowego i skorzystać z jego punktu widzenia i słyszenia i to bardzo inspirująco działa, więc myślę, że będę po prostu teraz się spotykać z różnymi muzykami, może zrobimy jakiś obóz songwriterski w Karkonoszach i właśnie wtedy wyjmę ten mój notatnik z zapisanymi zrywkami, urywkami i on się poskłada w jakąś ładną płytę może.
0: Może, ale
1: najprawdopodobniej.
0: Też... Życie bez planu jest fajnym życiem.
1: Tak, no, trzeba się na nie odważyć, ale jak już się z tym płynie, to jest jak na surfingu.
0: I tak jeszcze miałam taką myśl przed momentem, jak tak mówiłaś, że się wymieniacie z koleżankami. Fajnie mieć dobre koleżanki, co?
1: Tak, to z dobrą intuicją. No.
0: To tak na koniec, bo tak zajawiłyśmy, gdzieś tam wspomniałyśmy. Słyszałaś już płytę Grosiak?
1: Tak. Popłakałam się.
0: Okej, okay, czyli już nas przygotowałaś na to. No dobrze, będziemy płakali od najbliższego piątku. Piękny numer. To twoje najprawdopodobniej. Pięknie się jeździ do niego na rowerze, bardzo wszystkim polecam.
1: A przyspieszasz na koniec na surowce. Z górki. Trzeba tak wymierzyć, żeby końcówka była z górki, a nie pod.
0: I co, do następnego.
1: Do
0: mam
1: następnego,
0: nadzieję.
1: Tak.
0: Jak za rok wypuścisz kolejny numer, to widzimy się w studiu.
1: Dobra, ale jesteś taka miła, że postaram się wcześniej.
0: Dobra. Marcelina, wpadnie tutaj do was jeszcze, mam nadzieję, nieraz. 22 minuty po 14. Man of the House i Sky Newman.

0: Autopromocja.
1: Koniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład pralka Beko 9 kg teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
7: A flat white?
6: Też.
7: A...
8: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele. Mam dość.
10: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
9: Pomogą mi z tym wszystkim?
10: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
9: Ach, brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
10: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
9: Idealnie. Rezerwuję.
10: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
13: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
14: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
15: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
14: Czyli frosty kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto dużo dobrego.
20: Za mnie!
21: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
22: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek

0: gotówka się liczy.
1: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

A maluje się jego Sublime. 20 minut i będzie godzina 15, to oznacza, że po raz kolejny usłyszycie na tej antenie Magdę Bauer. Za chwilę sprawdzę, co u Magdy o godzinie 15, a właściwie najlepiej będzie, jak po prostu sama tu przyjdzie i wszystko wam opowie, a na pewno przygotowała takie najważniejsze rzeczy, z których będzie warto skorzystać. Teraz króciutko o sporcie, bo o sporcie ma być króciutko. Jeżeli ktoś jest fanem tenisa i jeżeli należycie do grona fanów Igi Świątek, to jutro chyba wstajecie wcześniej rano. Mówię chyba, no bo to jednak jest godzina 7 naszego czasu. Czwarta runda w Pekinie. Iga Świątek rozgrywa swoją czwartą rundę właśnie jutro, 7 października o godzinie 7:00. To jest ćwierćfinał, ona powalczy z Iwą Jowicz i będziemy oczywiście, że będziemy kibicowali. No bo też to jest jedyna Polka w WTA na twardych kortach w Pekinie, więc mocno trzymajmy kciuki. Me Without You. Już teraz muzyczne połączenie.

kolejny War of Flow. A teraz mała wycieczka do Krakowa. A konkretnie do Muzeum Inżynierii i Techniki Kraków. Jeżeli jeszcze nie byliście na wystawie Kuchnia od Kuchni, pewnie nie pamiętacie. Ja pamiętam, bo ja mówiłam o tej wystawie jeszcze w marcu i wiedziałam, że ona się otwiera. Otworzyła się 26 marca, ale jeszcze przez najbliższe kilka miesięcy bardzo serdecznie zapraszam. I to jest taka trochę wycieczka do XX wieku. Opowieść o tym, jak rozwój techniki rewolucjonizował. Tak chciałam szybko, że nie wyszło. To nasze takie życie kuchenne, czyli to, jak zdobywamy, jak przygotowujemy, jak przetwarzamy, jak przechowujemy żywność. I to jest o tym, jak wyglądało życie i kulinarne praktyki Polaków kiedyś, na przykład w czasach PRL-u. I nawet, być może niektórzy pamiętają, był kiedyś taki kultowy robot kuchenny Bartek. Można go tam zobaczyć. Oprócz tego można zobaczyć cenną kuchnię elektryczną Grudek. Stare czasy, już takie dla nas niewyobrażalne na dziś, ale prawda jest taka, że no, kiedyś było fajnie. Więc gdyby ktoś miał ochotę, to pamiętajcie o tym, że Muzeum Inżynierii i Techniki przy Świętego Wawrzyńca w Krakowie bardzo serdecznie zaprasza. Teraz piosenka do potupania nóżką. Historia o tym, co może się dziać, gdy jest 2:05.

0: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści, nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
10: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
11: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
12: dobrze być w domu.
11: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
1: I Cezary Pazura.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucha środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polfarm.
5: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl. Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
6: Po reklamie.
7: Punktualnie 15 i Magda Bauer.
8: W pogoni za kulturą.
9: Wielkie emocje filmowe w Warszawie, bo w tym tygodniu już zaczyna się 42. Warszawski Festiwal Filmowy. Do Warszawy, do stolicy przyjeżdżają wspaniali twórcy filmów z całego świata. Tym razem na słówko o krótkich filmach. Publiczność zobaczy w tym roku 26 takich produkcji z 19 krajów. Do zobaczenia 4 konkursowe zestawy, a więc nieoczywiste związki. To jest tytuł pierwszego z nich. Jest też zestaw Gdzie jest dom? Tutaj przyglądamy się różnym znaczeniom domu, tożsamości, a także przemijania. Pandy, szczury, ptaki i krowy. No tutaj też będzie bardzo ciekawie. Przyglądamy się oczywiście przyrodzie i naturze i robimy to w taki, jak myślę, skupiony, kontemplacyjny sposób. Tak przynajmniej sobie te seanse również wyobrażam. I 393 minuty takiego krótkiego kina przed nami. Już teraz oczywiście cały program znajdzie się na stronie internetowej Warszawskiego Festiwalu Filmowego, który potrwa w tym roku od 9 do 18 października. Fierce Festival to brytyjski festiwal sztuk performatywnych, który od lat odbywa się w Birmingham. Co roku swoje prace prezentują tutaj czołowe artystki i artyści światowej sceny performatywnej. W tym roku to będą także Polacy. Ewa Dziarnowska, ciesząca się uznaniem na europejskiej scenie, wystąpi ze swoim spektaklem Disracing Patience, w którym stwarza przestrzeń do zatrzymania się, do niespiesznego obserwowania ruchu performerek, do bycia wspólnie z nimi i innymi właśnie w jednej przestrzeni. O traumie i odrodzeniu, a przede wszystkim doświadczeniu cielesnej przemocy opowiada w swoim głośnym spektaklu Rape Flower Hanna Umeda. Ona też przyjedzie do Birmingham z tym pokazem. No i Wojciech Grudziński zabierze publiczność w podróż przez biografię legendarnych tancerzy Stanisława Szymańskiego, Wojciecha Wiesiołowskiego i Gerarda Wilka w spektaklu Threesome 3. Te prace prezentowane będą od 14 do 18 października. Festiwal Wybrzeże Sztuki, na który zapraszamy Was do Trójmiasta, ma się ku końcowi. W ramach epilogu jutro w kinie Spektrum najpierw pokaz filmu Podwójne życie Weroniki w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego i oczywiście ten pokaz jest związany z nadchodzącą premierą, bo już niedługo na scenie Wybrzeża zadebiutuje Podwójne życie Weroniki, spektakl w reżyserii Eweliny Marciniak. Tutaj bohaterkę spotkamy po latach. To będzie starsza Weronika, konfrontująca się ze swoimi marzeniami i wyborami, jakich dokonała w młodości. Ta premiera 17 października otworzy nowy sezon teatralny w Gdańskim Teatrze Wybrzeże, natomiast Wybrzeże Sztuki, festiwal zakończy się spektaklem Termopile Polskie w reżyserii Jana Klacy. Tutaj uwaga, ten spektakl to będzie spektakl wyjazdowy. Goście przyjadą do Teatru Narodowego w Warszawie, bo tutaj będzie grany.
7: Dziękujemy, Magda Bauer.
9: Dziękuję pięknie.
7: 3 minuty po 15. To co, sprawdzimy prognozę pogody?
8: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
7: Zostawiłam ci włączony mikrofon, gdybyś chciała coś dopowiedzieć. Pogoda odczuwalnie jest dzisiaj bardzo przyjemna. 17 w Trójmieście, tam chyba najchłodniej i w Koszalinie też. 22 w Warszawie, 24 we Wrocławiu i 23 w Krakowie. To jest sytuacja aktualna, a ja widziałam, jak Magda Bauer próbowała chyba zasłonić okno, bo tak słoneczko ci świeciło.
9: Nie, nie, tak wiesz, bo patrzyłam tęsknie na zewnątrz, bo naprawdę jest piękna pogoda. Babie lato chyba.
7: No to chyba tak, ja nie wiem.

0: Zaprasza Dominika Biegańska.
1: Tak powiedziałam, nie wiem, bo ja cały czas myślę o jedzeniu, bo jem obiad na trzy razy. Babie lato chyba faktycznie to jest
2: taka
1: moment.
2: Aura. Tak. Nie wiem, czy kalendarzowo to jest właśnie to, ten czas i ten moment, ale jakby klimat jest zdecydowanie taki, że trzeba go nazwać babim latem.
0: Nastaw się na chill out.
1: To Magda zagadała, ale trzeba to nazwać babim latem.
2: Przepraszam.
1: Magda Bauer jeszcze do was wróci, bo o 18, prawda?
2: Tak, będę o 18, taki jest plan, taki jest zamiar.
1: No właśnie, a teraz cieszcie się babim latem. 5 minut po 15 gramy Twisting.

0: tak macie dzisiaj, że macie wrażenie, że ten czas bardzo szybko jakoś mija, ucieka? A może to dzisiaj ja tak mam po prostu. 11 minut po godzinie 15. Przed chwilą było o pogodzie, później trafiłam w ogóle na jakąś historię, że pierwszy śnieg spadnie w kilku województwach i że na drogach ślizgawica. To my już naprawdę jesteśmy w tym klimacie? Że za chwilę mamy się spodziewać prawdziwej zimy? Nie czytam. Nie, wyłączamy. Słuchajcie, na Instagramie pojawiła się taka wideo, dokumentacja z tego naszego dzisiejszego spotkania z Marceliną w studiu, więc będzie nam bardzo miło, jeśli tam zajrzycie i nie wiem, na przykład zostawicie takie serduszko. To zawsze jest fajne. Więc zaglądajcie. Radio Podkreślnik, czyli Z, bo to tam najszybciej pojawiają się wieści z anteny i nie tylko. Gramy dalej. Już nie będę mówiła, która jest godzina, bo ten czas tak szybko płynie przecież. Więc teraz Kłam Proszę Kłam, Karolina Kozak w Chili Z.
1: Chili Z. Gra po polsku.

Ten śmiech na końcu jest najfajniejszy. Sierra i Mercy w Chili Z. A teraz Katowice. Macie naprawdę fajny festiwal. A właściwie to taka literacko-muzyczna perełka. Przestrzeń słowa. Tak to wszystko się nazywa i w piątek ostatni, czyli 2 października, wszystko rozpoczęło się w Bibliotece Śląskiej, ale spokojnie, bo trwa. Jeszcze do 24 października. I fajne jest to, że tam faktycznie muzyka łączy się z czytaniem, z książkami, czyli z literaturą i ta 6 edycja odbywa się pod hasłem Ucieczka. Bo jak twierdzą organizatorzy, to jest trochę tak, że dzisiaj wielu z nas, może wszyscy, chcielibyśmy rzucić swoje zabawki i wyjechać w Bieszczady albo gdzieś uciec do takiej oazy spokoju i zostawić to wszystko, co dookoła. Więc wokół tego tematu wszystko będzie się kręciło, a właściwie już się kręci, bo przecież od kilku dni ten festiwal zaprasza. Pamiętajcie o tym, proszę. Przestrzeń słowa do 24 października. Fajne jest to, że wśród gości między innymi jest laureat Bookera Richard Flanagan czy laureat Pulitzera Jacob Brown. No i jeszcze dużo koncertów, więc myślę, że warto. A teraz numer, którego dawno nie słyszałam. Dennis Lloyd i Nevermind. A to takie stare czasy w Chili Z.

Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 18,47,12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.

Lola Young i Dealer. 15:36 na zegarach. Wczoraj już miałam wam powiedzieć o tej książce, ale jakoś tak nie, że mi uciekło, tylko uznałam, że jeszcze chwila do premiery, więc może chwilę poczekać. Książkę, która myślę, że szczególnie może zwrócić uwagę rodziców, czy też opiekunów nastolatków. Sama jestem mamą nastolatka i ten temat bardzo mnie zajmuje. I prawda jest taka, że to jest coś, czego bardzo, ale to bardzo się boję. Książka, która opowiada, a właściwie to są rozmowy o przemocy rówieśniczej. To był tylko żart. Rozmowy Krystyny Romanowskiej z ekspertami, specjalistami. Ta książka swoją premierę będzie miała 28 października, ale myślę, że już teraz przedpremierowo może warto gdzieś tam sobie ten tytuł zapisać albo chociażby zwrócić uwagę na to, że za chwilę będzie można to już przeczytać. To są takie rzeczy z cyklu ważne, bardzo ważne, które nas rodziców zajmują, nas opiekunów gdzieś tam przerażają, ale prawda jest taka, że trzeba o tym rozmawiać i ważne, że ktoś właśnie o tym pisze książki i sprawdza ten temat trochę za nas, żebyśmy my później mogli z tego skorzystać. To był tylko żart. Taki jest tytuł tej książki, ukaże się 28 października. A my gramy dalej. Tomasz Makowiecki. Bardziej niż zwykle.

0: Właśnie byłam ciekawa, czy dośpiewasz, czy nie dośpiewasz, a bardziej chciałam cię zapytać, bo powiedziałeś, że zadaję trudne pytanie, więc dzisiaj zadam
1: ci. Nie powiedziałem trudne, powiedziałem inaczej.
0: To tak, powiedział, że głupie.
1: Dobra, nie ma głupich pytań.
0: Otóż to. Czy ten numer, który zagraliśmy przed momentem, który tak bardzo chciałeś dośpiewać na końcu, on tak porusza twoje serduszko?
1: Nie. Nie porusza. Niestety nie.
0: Nie tak jak Lady Punk.
1: Ale musisz znowu. Miało nie być pytań, to musisz inaczej.
0: Co tam u ciebie dzisiaj, w międzyczasie?
1: W międzyczasie dzisiaj kolejna okazja do zdobycia zaproszeń na koncerty Darii ze Śląska. Do tego będziemy chillować, nastawiać się na jesienny chillout.
0: Pochorowała się chyba troszkę ostatnio Daria, ale już podobno wraca.
1: A tak, tak, tam w Jaśle coś się działo, tak. No,
0: ale już chyba wszystko dobrze.
1: Wszystko w Jaśle się dzieje. Michał Szpak jest z Jasła i Roxy Węgiel jest z Jasła.
0: Wszyscy i chyba
1: tam.
0: Ralf Kamiński
1: no,
0: też.
1: No tam wszyscy w rodzinie, nie?
0: W tym Jaśle jakieś takie.
1: Pozdrawiamy Jasło.
0: Bardzo serdecznie.
1: Anna Maria Jopek też śpiewała z panem Jeremim Przyborą o Jaśle.
0: To prawda.
1: No, świątecznie śpiewali na całej Połaci Śnieg. Ale to jeszcze nie o tym.
0: Słuchaj, no ja przed chwilą mówiłam, że się podobno śnieżyce zbliżają, ale nawet nie będziemy o tym czytać.
1: Ja słyszałem o dżumie w Rosji.
0: Aaron Taylor i So You In My Dreams. Tak, tak, nie tylko ona nas uratuje. Kuba Lachowicz razem z wami od 16.
1: Zapraszam.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Na przykład Express Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 114 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Nocą uważajcie na mgły. One pojawią się na Pomorzu Zachodnim, ale również na Kujawach, na ziemi łódzkiej i na zachodzie Mazowsza. Tutaj na drogach będzie niebezpiecznie. I chłodna to będzie noc, bo tylko 3 stopnie na wschodzie, 8 w centrum i na zachodzie do 13 tej nocy nad morzem. Opadów deszczu spodziewamy się na Suwalszczyźnie. Jeżeli chodzi o środę, ta będzie pogodna w całym kraju. Temperatury w okolicach 20 stopni, czyli bardzo podobnie do tego, jak jest dzisiaj.
0: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: To ja. Dzień dobry. 16 minęła we wtorek. Jakub Lachowicz przy mikrofonie. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. Gdziekolwiek jesteście, my tutaj was uspokoimy muzycznie. Baby Dave.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Hanging off the bar, watching the goings on. Bouncing off the LEDs, dancing by the aircon. I live out the rest of my day.

Kochanie, jak mógłbym cię okłamać? Chyba z założenia, jeżeli piosenka ma taki tytuł i takie pytanie, to po prostu się w niej zakochujemy. Charles Yeady w Chili Z, 11 minut po 16. Charles Yeady, tak nazywał się duet. Wyobraźcie sobie, że piękna to jest historia. Charles kiedyś zaczepił Eddiego, poznali się zupełnie przypadkowo, nagrali piosenkę i nagrali nie tylko piosenkę, ale także płytę Duofonic, tak nazywał się album, na którym to znalazła się jedna z popularniejszych piosenek roku 92. Później wydali jeszcze jedną płytę, ale to już bez wielkich przebojów. I pewnie mieli dużo planów, ale Charles odszedł w 2001 roku po ciężkiej chorobie. Eddie tworzy nadal zespół w Los Angeles, oczywiście niszowy, alternatywny, ale tej piosenki panom to nigdy nie zapomnimy. Kto pamięta, co robiliście w 92 roku, drodzy? Tak gra wam Chili Z we wtorkowe popołudnie. To teraz będzie o innym, o innej osobie, która też odeszła. Matthew Perry zmarł w 2023 roku i oczywiście dla milionów widzów na świecie pozostawał przede wszystkim Chandlerem Bingiem, nerwowym, też trochę sarkastycznym, zabawnym bohaterem z serialu Przyjaciele, którego grał przez wszystkie 10 sezonów i pomimo tej sławy i sukcesów zawodowych on się zmagał z silnym uzależnieniem od alkoholu i leków przeciwbólowych, głównie opioidów. I to uzależnienie zresztą opisał na rok przed swoją śmiercią w autobiografii Przyjaciele, kochankowie i ta wielka, straszna rzecz. I teraz ten o Matthew Perry ma być pierwszą tak obszerną opowieścią o życiu aktora wypowiedzianą ustami najbliższych mu ludzi, bo i przyjaciół, i jego siostry. I to będzie serial, który ma przedstawiać złożony portret człowieka, który funkcjonował poza ekranem i osoby, która próbowała wykorzystać te własne doświadczenia, by pomagać innym zmagającym się z uzależnieniami. Wiemy tyle, że dokument wyreżyseruje Mary Robertson, to jest laureatka nagrody Emmy, twórczyni takich projektów jak Kto wrobił Britney Spears na przykład. I najważniejszym głosem w tej produkcji będzie siostra Perry'ego, Mia Perry Bowick, która po raz pierwszy po śmierci brata opowie o jego życiu, ale też o jego dzieciństwie i oczywiście trudnej dorosłości. Premiera The One About Matthew Perry na Netflixie już 27 października i wtedy poznamy więcej szczegółów. I oczywiście to jest dokument, który nie pominie tego najtrudniejszego rozdziału życia aktora, bo już w zwiastunie widać jego wieloletnią walkę z uzależnieniem i próby wyjścia z nałogu, na które wydał 7 milionów dolarów. Kaśka Sochacka. Pokoje. Teraz w Chili Z. Jeżeli czas ma znaczenie, mamy 13 minut po 16. Gdziekolwiek jesteście, nastawiamy się na chillout i mam nadzieję, że jest wam po prostu dobrze.

0: Tame Impala i Dracula, czyli Z, 24 już minuty po 16 we wtorkowe popołudnie. Uwaga, uwaga, za chwilę będzie coś, na co wielu z was czeka, czyli zaproszenia na koncerty Darii ze Śląska. W tym tygodniu przekazujemy wam zaproszenia, oczywiście podwójne i oczywiście bardzo ekskluzywna sprawa, bo na wiele miejsc już biletów nie da się kupić, a my te bilety mamy. Więc kto zainteresowany, trasa Halo, co jest grane tour Darii ze Śląska, to polecam zostać, bo w każdej chwili taka okazja do zdobycia zaproszeń może się pojawić w Chill Z.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chill Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą niedzielę od godziny 14 tylko w Chill Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie.
6: Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba!
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
5: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
5: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
5: I Cezary Pazura.
7: Po reklamie.

0: To another i hope. Ja też hope, że wy good. 24 minuty i będzie 17 we wtorkowe popołudnie. To teraz coś, na co czekaliście. Czyli na bilety, na koncerty Darii ze Śląska. Zabrze, 16 dzień października. Warszawa wyprzedana 21. Poznań 6 grudnia, to w Mikołajki. I Kraków przed samymi świętami 20 grudnia. Tak się złożyło, że mam dla was podwójne zaproszenia na każde z tych wymienionych miast. Zabrze, Warszawa, Poznań i Kraków. I w tym momencie odsyłam was na maila. konkurs@chillyz.pl konkurs@chillyz.pl. Dzisiaj szukam fana albo fanki Darii ze Śląska, który opisze swój ulubiony numer Darii właśnie. Dlaczego akurat to jest ten wyjątkowy numer dla was? Ukochany, najfajniejszy według was, najbardziej ulubiony numer Darii ze Śląska. Z krótkim uzasadnieniem proszę, dlaczego ten utwór jest tak wyjątkowy i tak ważny dla was? Albo po prostu, dlaczego twierdzicie, że on jest tak dobry? konkurs@chillyz.pl. W tytule dopiszcie, czy interesuje was Zabrze, Warszawa, Poznań czy Kraków. A ja nagrodzę was podwójnymi zaproszeniami na koncert Darii w ramach trasy Halo, co jest grane, tour. konkurs@chillyz.pl. Ostatni raz powtórzę i czekam na was właśnie tutaj. Pytam was o ukochany, najlepszy dla was numer Darii ze Śląska.
1: Pachnie żywą si, rzucę, że ma winy.

Cry i Summer Song, czyli letnia piosenka, ale nie, że ledwo ciepła, tylko letnia, w sensie wakacyjna taka. 11 minut i będzie 17. Pięknie się czyta wasze maile w sprawie koncertów Darii ze Śląska, to znaczy w sprawie ukochanej waszej piosenki Darii ze Śląska, waszej ulubionej. Pięknie to uzasadniacie. Jeszcze przez parę minut czekam na was pod adresem konkurs@czyliz.pl. Przypomnę tylko, że podwójne zaproszenia na koncerty Darii ze Śląska czekają. Tylko naprawdę piszcie w mailach, które miasto was interesuje. Przypomnę, że do dyspozycji macie Zabrze, Warszawę, Poznań albo Kraków. To wpisujcie miasta, będzie łatwiej, to się ładnie mówi. A teraz w oczekiwaniu na wasze głosy jeszcze This is not America, jedna z ciekawszych i bardziej politycznych piosenek Davida Bowiego. To jest oczywiście spojrzenie na ścieżkę dźwiękową do filmu The Falcon and the Snowman i film oparty na prawdziwej historii Christophera Boyce'a i Andrew Daltona Lee. Film w dużym skrócie opowiadał o dwóch młodych Amerykanach, którzy są uwikłani w szpiegostwo na rzecz ZSRR. I ta piosenka This is not America jest takim komentarzem do tego filmu, ale oczywiście też wychodzi poza jego fabułę, bo nie jest to taka prosta krytyka Ameryki, tylko David Bowie gra tutaj z samym pojęciem Ameryki. W refrenie powtarza, że This is not America. Oczywiście tekst, jak to u Bowiego, niejednoznaczny celowo, trochę surrealistyczny, obrazy pustyni, snu, przemocy, czegoś, co wygląda trochę jak rozpad idealnego świata. I w kontekście tego filmu to można odczytać jako pytanie, czy kraj przedstawiający się jako symbol wolności i demokracji rzeczywiście jest tym, za co się uważa. Więc Pat Metheny Group i David Bowie teraz w Chili Z. This is not America. Piękne to będzie. 10 minut i będzie 17 w Chili Z.

0: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Kolejna konferencja do zaplanowania. Sala, jedzenie, hotele, mam dość.
2: Spokojnie. Wybierz Bania Conference Center w Białce Tatrzańskiej.
1: Pomogą mi z tym wszystkim?
2: Oczywiście. Dostajesz dedykowanego opiekuna, a nowoczesne sale z pełnym wyposażeniem technicznym i wieczorny bankiet masz w jednym miejscu.
1: Brzmi bosko. A co z odpoczynkiem po pracy?
2: Tuż obok czekają baseny termalne i genialne spa.
1: Idealnie. Rezerwuję.
2: Konferencje dla wymagających. Na hotelbania.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
7: dobrze być w domu.
6: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Po reklamie.

0: Zostaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Zostaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Nocą i nad ranem uważajcie na mgły, które mogą pojawiać się szczególnie na zachodzie kraju, ale również na północy. Będzie mglisto również na Śląsku czy na ziemi łódzkiej. Jeżeli chodzi o środę, ta będzie piękna, dużo, dużo słońca, jak już te mgły znikną nad ranem. 16-17 stopni na północy kraju, 20 w centrum, do nawet 23 na południu Polski. Jeżeli pogoda się zepsuje, to dopiero w czwartek i tylko na zachodzie w piątek to już będzie chłodniej.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Dzień dobry. Minuta po 17. Jakub Lachowicz przy mikrofonie. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zaczniemy ją strojem z Iwanem. Później będzie Cairo FM, czyli numer taki, że nie da się usiedzieć w miejscu.
0: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

dziale na... Będę się śmiał. W dziale na S, czyli Z, to oczywiście Artur Rojek ze swojej najnowszej płyty. Chciałbym urodzić się, żebym latałem. Mocno polecam ten piękny, piękny album, a w dziale na S to, jak mówił sam Artur, piosenka o tym, że spotkał kogoś ważnego, kogoś fajnego w sklepie muzycznym właśnie w dziale na S. I tak sobie myślałem, co to jest na S? Chodziło o Slowdive. Nie o Sanach, nie o Sandrę, tylko o Slowdive, taki zespół bardzo ważny w życiu Artura. I to za nami 9 minut po 17. Nie wiem, czy pamiętacie, ale był kiedyś taki czas, kiedy pół Europy albo pół kontynentu zamykało oczy i to na komendę jednego człowieka. Człowieka, który nie potrzebował wcale kadzidła, nawet się nie uśmiechał, nie miał wahadełka, tylko była kamera, nieruchome spojrzenie i liczenie po rosyjsku. Adin, 2, 3. Nie żyje Anatolij Kaszpirowski. W weekend dostaliśmy taką wiadomość. Zanim stał się zjawiskiem, był zwyczajnym lekarzem, ale prawdziwy przełom przyszedł w 1988 roku, kiedy to telewizyjny telemost połączył Kijów z salą operacyjną w Tbilisi i wtedy pacjentce wycinano guz bez znieczulenia ogólnego, a za całą anestezję robił głos Kaszpirowskiego właśnie płynący z ekranu oddalonego o 1500 km. I później centralna telewizja ZSRR oddała mu niedzielny wieczór. Program, który przetrwał na antenie krócej niż rok, ale to wystarczyło i to nazwisko stało się marką. Około 200 milionów ludzi przed odbiornikami. Producenci nowego dokumentu o Kaszpirowskim twierdzą, że mowa tutaj o 240 milionach i to w całym bloku wschodnim. I to jest bardzo, myślę, ciekawy wątek i HBO Max szykuje dokument i pyta nie o to, czy Kaszpirowski leczył, ale dlaczego tak bardzo chcieliśmy, żeby on nas leczył. Oczywiście u nas w Polsce ten fenomen nie był ani odrobinę słabszy, a może nawet z racji naszego talentu do łączenia wiary z desperacją mocniejszy, bo seanse emitowane przez TVP oglądał rekordowy odsetek widzów sięgających według ówczesnych badań 59% i wtedy Polska rzeczywiście dała się zahipnotyzować. Każdy cud, jak to z cudami bywa, ma swoją datę ważności i ten cud też nie był wyjątkiem. Później tam były różne wątki, mniej lub bardziej kontrowersyjne. Oczywiście śmiech więźnie w gardle, gdy przypomnimy sobie, że po drugiej stronie ekranu siedzą ludzie realnie chorzy z realnymi diagnozami, którzy jednak zamiast do specjalisty idą na seans i to przed telewizorem i to chyba najciemniejsza strona tej opowieści, że sugestia potrafi uśmierzyć ból głowy, ale jednak przerzutów to nie zatrzyma. Będzie dokument, twórcy deklarują, że nie interesuje ich wyłącznie biografia hipnotyzera, ale szerszy mechanizm, jak w czasach kryzysu rodzi się wiara i jak rozlewa się jej masowy wpływ. To muzyka. Empire of the Sun, czyli Z. Changes, muzyka Australii. Chwila później Blank and Jones. Tak wam gramy w czyli Z. 12 minut po 17. Wtorkowe popołudnie spędzamy razem, gdziekolwiek jesteście. I nastawiamy się na chillout.

0: Looking for the Summer. Chris Rea, no oczywiście w Chili Z. Chris Rea niepożegnalnym, który odszedł od nas. Looking for the Summer to wcale nie jest piosenka o tęsknocie za latem, tylko o tym, że własne lato Chrisa Rea już minęło, że znajduje się raczej już w jesieni życia i wspomina czasy, kiedy był młody i czegoś szukał. Sam mówił, że to też refleksja, bo obserwował wtedy swoją córkę, która wchodziła w okres dorastania i zaczynała coraz bardziej oddalać się od niego i szukać własnej drogi. I o tym właśnie Looking for the Summer. Piękne, głębokie brzmienie. Ale nie przejmujcie się, bo za 2 miesiące będziemy słuchać tego Chris Rea. Będziemy jechać na święta z nim. Jak co roku, oczywiście. No musi tak być. 24 minuty po 17. Lil Louis, Kendrick Lamar, SZA. Oni w naszej muzycznej kolejce i to w najbliższych minutach.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z Zza kulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, to już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Netto przedstawia.
10: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
11: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
12: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
11: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
12: To może zapraszamy?
11: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

Kendrick Lamar i SZA, All the Stars, czyli Z. 23 minuty i będzie 18. Wtorkowe popołudnie spędzamy razem i mam nadzieję, że już można odpoczywać, że w miłym towarzystwie. To teraz bardzo urocza wiadomość, która do mnie trafiła. Otóż Google Maps, jak wiecie, ma taką funkcję jak Street View. I można spacerować sobie po miastach, oglądać to, co tam wozy uchwyciły. Wszystko tam widać. Ale oczywiście zasłaniane są twarze ludzi. Można też sobie dom usunąć z Google Maps, jeżeli ktoś nie chce, żeby był widoczny. A tak naprawdę nikt nie wymyślił, że naszym psom należy się też trochę prywatności. A algorytm zaczął automatycznie zakrywać to, co uznał za słuszne. Z tego powodu nie wszystkie twarze w Google Maps są ukryte. Teraz Google Maps chroni nawet prywatność psów. Otóż użytkownicy znaleźli, że na przykład mordki psów są ocenzurowane i nie widać ich. Nie widać, jaki to jest pies. Zasłania ich mordki. Jest to, myślę, bardzo urocze, że psy też mają prawo do prywatności właśnie. Omar Apollo teraz. Done with you. 22 minuty i będzie 18, czyli za dwa wtorek. Gramy dalej. Proszę bardzo, to będzie bardzo przyjemna melodia.

Finos, Klitz, czyli Z. 12 minut i będzie 18 we wtorkowe popołudnie. To teraz takie wyznanie trochę, mała prywata będzie, pozwólcie, ale bardzo mała. Otóż od jakiegoś czasu wróciłem do gry w GTA. Tak, tak się relaksuje w jesienne wieczory właśnie. I tam, wiadomo, w GTA jest radio, jeździ się samochodem i słucha się różnych piosenek, oczywiście amerykańskie stacje specjalnie zrobione na potrzeby tej gry. I tam właśnie ostatnio usłyszałem Naked Eyes. I od razu flashback, wiecie, przypomniały mi się te wszystkie utwory, które słyszałem. W tym oczywiście ten największy, czyli Promises, Promises. Jakoś tak postanowiłem, że wam przypomnę. A jako, że za całość odpowiadał producent, który ma pseudonim Jelly Bean, to jest ten sam producent, który odpowiadał też za wszystkie sukcesy Madony, mniej więcej w okolicach płyty True Blue, to przypomnę wam wersję, ale nieco wydłużoną, która zawiera dialog Madony. Ja do dzisiaj nie wiem, jak do tego doszło, że ona dała się namówić, ale to taki typowy utwór nowofalowy z lat 80. brytyjski, bardzo przyjemny. Jelly Bean Dance Mix, tak to się dokładnie nazywa, Promises, Promises. I warto zwrócić uwagę na to, że w środku nagle gdzieś pomiędzy refrenami odzywa się Madonna, wtrąca się i tłumaczy nam, o co w życiu chodzi. No a ta pani, jak wiadomo, o tym doskonale wie. Więc Promises, Promises w remiksie Jelly Beana teraz. Za 10 minut Magda Bauer. I tak właśnie spędzamy wtorkowe popołudnie w Chili Zet.

0: Nastaw się na Chill Out.
1: Reklama. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Prowadzenie firmy to wystarczająco dużo wyzwań. Dlatego sprawy związane z flotą warto zostawić jednemu partnerowi. Poznaj Volkswagen dla biznesu. Szeroka gama modeli, elastyczne finansowanie i niezawodny serwis w jednym miejscu. Dzięki kompleksowej obsłudze możesz skupić się na tym, co naprawdę rozwija Twój biznes. O resztę zadbamy my. Volkswagen dla biznesu. Napędza Twój rozwój. Sprawdź na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio CZ.
1: Nastaw się na Chill Out.
2: Spójrzmy na zegar, już prawie 18. W studiu pojawiła się Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
3: Kraków, jego dźwięki, melodie i słowa są tematem wystawy, którą wciąż jeszcze polecamy Waszej uwadze, ale tylko przez kilka dni. Ta wystawa w Domu pod Krzyżem w Krakowie powoli się kończy. Finisarz w najbliższy weekend. Tym bardziej zachęcamy, żeby pójść za głosami Krakowa.
4: Zapraszamy do tego, żeby posłuchać i zagłębić się w brzmienia krakowskich ulic i placów. Zarówno to współczesne, ale też proponujemy trochę taką podróż w przeszłość do początku XX wieku, żeby posłuchać, jak brzmienie krakowskich ulic na przestrzeni ostatnich 100 lat się zmieniło, jakie zjawiska dźwiękowe zaniknęły. Co wciąż trwa, jak możemy prześledzić taką trochę dynamikę i posłuchać tutaj, dzięki materiałom archiwalnym, takich brzmień Krakowa, które no, odeszły już w przeszłość.
3: Mówi kuratorka wystawy Monika Widzicka. W piątek w przestrzeni ekspozycji zabrzmi żywa muzyka. Opowieść o odgłosach ulic, melodii hejnału i ponadczasowym głosie dzwonów stworzy kobiecy kwartet Saksofonarium. Tego wieczoru wykonają utwory współczesnych kompozytorów i standardy Duke'a Ellingtona. Po koncercie będzie można jeszcze zostać w strefie relaksu. I festiwale, które bardzo miło nam proponować Wam w Pogoni za Kulturą. Pierwszy od lat opowiada o świecie i o ludzkich sprawach przy pomocy lalki. I przypomina, że ta forma artystycznego wyrazu daje ogromne możliwości i wspaniałe narzędzia dla artystów mówiących o istotnych kwestiach do dorosłych widzów. Chodzi o festiwal Lalka też człowiek.
5: Bardzo nam miło, że w tym roku po raz 20 możemy zaprezentować Państwu 11 spektakli z całej Europy. Z Hiszpanii, z Włoch, Czech, Polski oczywiście, z Niemiec, ze Słowacji, a także Danii.
3: Mówi Marek Żurawski, dyrektor organizacyjny festiwalu.
5: A jeśli ktoś chciałby sprawdzić, jak to jest ożywiać przedmiot, jak to jest być lalkarzem, animatorem, zapraszam na warsztaty do Pałacu Szustra.
3: Spektakle są za darmo, trzeba tylko zarezerwować wejściówkę, a można to zrobić na stronie Lalka też człowiek EU. A ten drugi festiwal mieści w sobie opowieści, których nie byłoby bez ludzkiego ciała i wyobraźni. Sztuka mimu pewnie wymaga od widza koncentracji, ale w nagrodę przynosi poezję ruchu i gestu i wysublimowaną grę znaczeń. W ostatnim czasie wchodzi też w dialog z innymi scenicznymi gatunkami. Tak będzie podczas wydarzenia, które jutro zacznie się w stolicy. To Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu. Odbędzie się po raz 26, a jednym z najważniejszych spektakli tej edycji ma być przedstawienie Tempo, które przyjedzie do nas z Finlandii. W tym roku będą też warsztaty, zajęcia mistrzowskie. Wszystko to od 7 października w Centrum Kultury Alternatywy. Tutaj do zobaczenia także festiwalowa wystawa fotografii teatralnej Macieja Zachrzewskiego.
2: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda ponownie będzie z nami jutro o 10:00.
0: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: A ja teraz zaproszę Państwa na jeszcze jedną wspólną godzinę. Wieczór się zaczyna powoli i ten wieczór spędzamy razem, wtorkowe. Jakub Lachowicz, kłaniam się i zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Sam Smith, czyli Z, w wersji trochę odczarowującej smutek tej piosenki. I'm not the only one, z pierwszej płyty Sama Smitha. Tragiczna historia, wyobraźcie sobie, dziewczyna płacząca, zdająca sobie sprawę, że jej mąż spotyka się z inną. Zresztą warto zobaczyć klip do tego teledysku, bo rzeczywiście ma jakąś treść, co nie jest takie oczywiste zawsze. Sam Smith za nami, to prosto z BBC Proms, z Royal Tarbert Hall. Oczywiście cały album jest pięknie wydany. Kwadrans po 18. Tymczasem za 2 miesiące będzie grudzień, no to już zaczynają się powoli tematy świąteczne, ale spokojnie, jeszcze nie będziemy mówić o świętach, tylko o filmie. Johnny Depp jako Ebenezer Scrooge i T. West za kamerą i bardzo mroczna interpretacja opowieści Charlesa Dickensa, czyli Ebenezer Scrooge, opowieść wigilijna. To jest obraz, który trafi do polskich kin jeszcze w tym roku. Oczywiście opowieść wigilijna, no myślę, że wszyscy znają fabułę, ale tym, co szczególnie wyróżnia nową adaptację, to właśnie wspomniane nazwisko reżysera, bo T. West zdobył rozpoznawalność jako twórca horrorów, więc nic dziwnego, że Ebenezer Scrooge, opowieść wigilijna, ma być znacznie mroczniejszą wersją historii znanej oczywiście z literatury. Jest pierwszy zwiastun, go znajdziecie w sieci. I sugeruje nam on, że twórcy wcale nie zamierzają ograniczać się do takiej słodkiej, familijnej opowieści o świątecznej przemianie, bo w filmie mają pojawić się złowrogie zjawy, sceny rodem z horroru, przerażające wizje, a z jednej ze scen Ebenezer ma zostać nawet pogrzebany żywcem. Straszna historia. Więc czekamy, bo będzie to ważny film w kontekście kariery Johnny'ego Deppa. Ostatnie lata nie były dla niego zbyt łaskawe. Oczywiście pamiętamy głośny proces sądowy, już nie będę opowiadał znowu. Ale będzie to powrót Deppa na wielki ekran. Na ekrany polskich kin ten obraz wejdzie już 13 listopada. A my gramy dalej. Girls of the Internet to producent, do tego Eva, Heavenly Sea, jedna z naszych nowości w Chili Z.

0: zaśpiewała albo zaapelowała pięknie Natalia Mujanga, oczywiście. W Chili Z, 23 minuty po 18, Jasmin przed nami, Future Utopia, Big Peak też. Tak wam gramy we wtorkowe popołudnie, gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jest wam tam dobrze, że nie marzniecie, chociaż będę apelować po raz kolejny, że kto dzisiaj wybiera się albo gdzieś, to proszę się ubrać ciepło. A dla zmotoryzowanych informacja jest taka, że mgły będą na drogach, więc też proszę na siebie uważać. Tymczasem jest afera z alertem RCB. Otóż pomylono województwo lubelskie z lubuskim. No jakoś tak, no ale kto się nigdy nie pomylił, niech pierwszy rzuci kamieniem. Alert RCB był przeznaczony dla województwa lubelskiego. Dostało go województwo lubuskie. 15 minut później wysłano wiadomość, że zagrożenie odwołano. A dzisiaj dostaliśmy sprostowanie i przeprosiny. Opublikowano je na oficjalnej stronie rządowej, a urząd sprawdza, jak do tego doszło. A to nie jest to samo? Nie, tak zupełnie serio. Pozdrawiam i lubuskie, i lubelskie. Super jesteście.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O, wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Prime 6 i 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dużo dobrego.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. A na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.

0: łazienkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

niebezpiecznie prosta i niebezpiecznie dobra, wciągająca. Olivia Dean w Chili Z to za nami. 21 minut i będzie 19. Dangerous Easy za nami. Tymczasem wystawa czasowa w Muzeum Historii Polski w Warszawie potrwa do 6 grudnia. Wystawa o tyle wyjątkowa, że przedstawia nam historię PRL-u, ale przez pryzmat muzyki rozrywkowej, zarówno z perspektywy jej twórców i fanów, ale też wpływu życia politycznego na to, co w Polsce Ludowej było grane i oczywiście śpiewane. Kurator tej wystawy, czyli Krzysztof Banach z Muzeum Historii Polski, tłumaczy, że nie ma żadnych dowodów na to, że władza ludowa panicznie bała się muzyki, ale była świadoma jej potęgi, o czym świadczy oczywiście wykorzystanie muzyki przez samą partię, choćby inwestowanie w pieśń masową na przełomie lat 40. i 50. To w Gazecie Wyborczej taki wywiad się ukazał. Państwo postanawia zdominować tę przestrzeń również przez wykluczenie wykonawców i gatunków, które są niezgodne z linią partii. Oczywiście, oczywiście, że pamiętamy. Czy więcej muszę dodawać? No nie muszę, zdecydowanie. Wystawa wyjątkowa, która pokaże wam, że na przykład Jarocin i muzyka lat 80. po prostu przeciekły władzę przez palce. To tylko jedna z historii, które można zobaczyć na tej wystawie. I mocno wam tę wystawę polecam, bo jest bardzo ciekawa. Już tak abstrahując od polityki, to przez pryzmat historii nie da się jej oczywiście ominąć. Ta wystawa w Muzeum Historii Polski w Warszawie do 6 grudnia do Mikołajek, za czym kolejka ta stoi. PRL w muzycznym zwierciadle. Nie, to już, wystarczy. Nie wiem.

Ben Boomer i Begin Again w Chili Z. 11 minut dzieli nas do 19. Dzisiaj wtorek, więc od 20. Bartek Winczewski i jego osobiście wyszukane. A co teraz? Teraz pozwólcie odrobinę jeszcze spokoju. To będzie pani, która nazywa się Shola Ama, w utworze samej Randy Crawford, którą grałem jakiś czas temu. You Might Need Somebody, taki tytuł nosiła wydana w 97 roku mała płyta, epka promująca cały album, który do sklepów trafił chwilę później. Niektórzy mówią, że ten cover brzmi lepiej niż oryginał, ale to poddaję waszej ocenie. Jakub Lachowicz, dziękuję wam za dzisiaj, słyszymy się w Chili Z jutro od 16. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20 wycieczka przez gatunki, klimaty i epoki, czyli audycja Osobiście Wyszukane.
2: Osobiście Wyszukane to program, w którym odkrywam dla Was to, co nowe i nieznane oraz przypominam to, o czym być może zdążyliście zapomnieć. Zapraszam, Bartek Luczewski.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
4: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
4: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, już zatrudniam.
4: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
4: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
6: dobrze być w domu.
5: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
8: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Po reklamie.

To nie przypadek, że nasze dzisiejsze spotkanie w Osobiście Wyszukanych w Chili Z rozpoczynamy właśnie od Everything But The Girl, choć jeśli o mnie chodzi, nie potrzebuję specjalnych okazji, aby od Everything But The Girl zaczynać ten program. Mógłbym to robić co tydzień, no ale jest szczególna okazja, dlaczego to właśnie oni dziś nasze spotkanie otwierają. Otóż 3 dni temu na instagramowym profilu Everything But The Girl pojawiła się informacja, że oto 3 października minęło 45 lat od momentu, w którym Tracy Thorn i Ben Watt poznali się w brytyjskim mieście Hull. To jeszcze było długo, zanim zaczęli działać jako grupa muzyczna. Na uczucie, jakie nawiązało się między nimi, też chwilę zapewne trzeba było poczekać. To po prostu rocznica spotkania, tego, że drogi tej dwójki w ogóle się przecięły. 3 października 1981 roku. No a druga okazja, dlaczego to właśnie Everything But The Girl rozpoczęli dziś Osobiście Wyszukane, jest taka, że piosenka Mirrorball, tu akurat w remiksie DJ-a Jazzy Jeffa, pochodzi z płyty Walking Wounded, płyty, która w tym właśnie 2026 roku obchodzi swoje 30 urodziny. Everything But The Girl zatem z podwójnym pretekstem do tego, aby po ich muzykę dziś sięgnąć. Zresztą w ich towarzystwie pozostaniemy jeszcze przez no co najmniej kilkanaście minut. A dlaczego nie? No to skoro jesteśmy w tej zamierzchłej przeszłości, rok 1981, Tracy Thorn i Ben Watt poznają się ze sobą, niebawem zaczną pewnie snuć plany o założeniu zespołu, nagrywaniu pierwszych piosenek, wydaniu pierwszej wspólnej płyty jako Everything But The Girl właśnie, no to to akurat wydarzyło się 3 lata później, w roku 1984. To wtedy ukazał się ich debiutancki album zatytułowany Eden. No to może właśnie z tej płyty zagramy jeden z jej fragmentów, tak żeby sobie przypomnieć, jak brzmieli Everything But The Girl, zanim pochłonęła ich elektronika, zanim zaczęli lansować swoje duże przeboje, takie jak choćby Missing i tak dalej, i tak dalej. No to proszę bardzo, z roku 1984 z płyty Eden, Everything But The Girl w Osobiście Wyszukanych. A tak w ogóle to dobry wieczór. Bartek Winczewski. Witam i zapraszam jak co wtorek do 22:00.

42 lata minęły, a muzyka Everything But The Girls, ich debiutanckiej płyty Eden, no, nie zestarzała się jakoś strasznie. Ta piosenka, no to już w ogóle, gdyby ktoś zagrał ją teraz z komentarzem, że jest to rzecz nowa, świeża, że oto nieznany zespół wkracza właśnie na muzyczną scenę, gotów byłbym w to uwierzyć. No ale tak, 42 lata rzeczywiście minęły od debiutu grupy Everything But The Girl. Przerwa w ich muzycznej działalności trwała 24 lata. To 3 lata temu wrócili po tak długiej przerwie, kiedy no chyba nikt już nie spodziewał się, że Tracy Thorn i Ben Watts jeszcze kiedykolwiek coś nowego wydadzą, choć jak wiemy są małżeństwem, mieszkają pod jednym dachem, oboje zajmują się muzyką, Ben wydaje swoje solowe płyty, Tracy od czasu do czasu również nagrywa własne piosenki, no ale jednak nie było im specjalnie po drodze, aby łączyć siły pod tym swoim doskonale znanym szyldem. A jednak w 2023 roku, ku zaskoczeniu i radości, jak mniemam, wielu, wrócili z płytą zatytułowaną Fuse, płytą świetną, trzeba przyznać. No, ja nie oczekuję, że za rok, za dwa, a może i nawet za 3 lata dostaniemy od nich kolejny album. To i tak już był wystarczający prezent dla fanów, że w ogóle po 24 latach ta kolejna płyta ujrzała światło dzienne. Dlaczego o tym w ogóle mówię? Ano dlatego, że choć na nowe nagrania Everything But The Girl zapewne nie mamy co liczyć, to właśnie pojawił się nowy remix. Remix pochodzącego z płyty Fuse nagrania Run a Red Light. W oryginale piękna elektroniczna ballada, a w remiksie niejakiego Logisticsa kawał solidnego drum and bassu.

on a red light i Everything But The Girl w remiksie Logisticsa w osobiście wyszukanych w Chili Z. Everything But The Girl towarzyszą nam w tych pierwszych kilkunastu minutach naszego dzisiejszego spotkania i tak też będzie jeszcze przez chwilę. Wracamy do płyty Walking Wounded. 30-latki już, to był rok 1996, to była pierwsza płyta Everything But The Girl, na której tak mocno i otwarcie poszli oni w stronę różnego rodzaju elektroniki czy muzyki klubowej. Z jednej strony house, z drugiej strony drum and bass, odrobina trip-hopu także. No i całe szczęście ta sympatia do elektroniki pozostała z nimi. No, można powiedzieć, że już na zawsze. Z płyty Walking Wounded nagranie Before Today w remiksie Adama F. To już teraz, a za kilkanaście minut po krótkiej reklamowej przerwie tylko i wyłącznie nowa muzyka. Sypnęło nowościami, jak co tydzień zresztą, te najlepsze premierowe nagrania. Do usłyszenia już niebawem. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Chili Z prezentuje Midnight Jazz. Dźwięki, dzięki którym poczujesz atmosferę nowojorskich klubów. Wybitni artyści świata jazzu. Nina Simone, Gregory Porter, Ella Fitzgerald, Miles Davis. Midnight Jazz. Od poniedziałku do czwartku po północy. Dwie godziny wysmakowanego jazzu. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest Radio Chill Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Osobiście wyszukane w Chill Z.

Fantastycznych gości zaprosiła na swój nowy album zatytułowany Synonym, Michelle Degocello, basistka, kompozytorka, wokalistka, wybitna artystka, trzeba powiedzieć, artystka, która no, już od ponad 30 lat wydaje swoje płyty, czasami robi to po cichu, czasami premierą jej kolejnych albumów towarzyszy większe zamieszanie. No i tak jest właśnie tym razem. Wyjątkowi goście, jak powiedziałem, Nick Hakim, Robert Glasper, to tylko w tym jednym nagraniu, które za nami. Poza tym Chaka Khan, Madison Cunningham, Emily King, Lian LaHavas, Anoni, Willow, Bill Callahan i wielu, wielu innych świetnych artystów pojawiło się na nowej płycie Michelle. Płycie, na której Michelle sięga po piosenki innych artystów, można powiedzieć, coveruje innych wykonawców. Nie wiem, czy to jest akurat wybór jej ulubionych, ukochanych piosenek. Może jakiś inny klucz towarzyszył Michelle w doborze tych, a nie innych kompozycji, które na płycie Synonymem postanowiła przerobić. No ale tak, zestaw jest całkiem mocny. Są tu piosenki nieco zapomniane. Don't Stop the Music chyba taką właśnie piosenką jest. To był rok 1980, duet Yarbrough and Peoples, ich debiutancki singiel, no i od razu duży przebój, a dziś już klasyk, po który sięgają inni, w tym właśnie Michelle. Poza tym piosenki z repertuaru między innymi Dolly Parton, Aretha Franklin. No i tak właśnie zerkam sobie na tracklistę tej nowej płyty Michelle i patrzę, kto jeszcze i z czym się tutaj pojawia. I Got You, Babe. Tę piosenkę niegdyś śpiewała Cher, no a razem z Michelle na płycie Synonym śpiewa ją Anoni. Być może sięgniemy po nią w kolejnych wydaniach osobiście wyszukanych. Dziś jednak z tej nowej płyty Michelle Degocello nagranie Don't You Want Me, w oryginale grupa Human League, głębokie lata 80., wielki przebój epoki New Romantic, a w tej nowej wersji Michelle Degocello wsparła Cat Power, która zresztą już w najbliższą sobotę pojawi się z koncertem w Warszawie.

Nie minął jeszcze rok od premiery ostatniej płyty grupy Nubian, Twist Chasing Shadows. Ta płyta pojawiła się w marcu roku bieżącego, no a tu już za kilkanaście dni Nubian Twist uraczą nas specjalnym, rozszerzonym wydaniem tego właśnie nowego tegorocznego albumu Chasing Shadows Plus. Taki tytuł nosić będzie to nowe wydawnictwo uzupełnione o kilka premierowych piosenek. Homecoming to jest właśnie jedna z tych zupełnie nowych kompozycji, jakie dostajemy od Nubian.

Grand Twist na tym rozszerzonym wydaniu ich ostatniego albumu. To dobry czas dla zespołów grających takie właśnie brzmienia. Ezra Collective, wielki sukces, kolejny już zresztą na ich koncie, najlepiej sprzedająca się płyta w Wielkiej Brytanii. No a teraz Nubian Twist gdzieś tam nieśmiało wychylają się za pleców swoich bardziej znanych kolegów, choć zdecydowanie zasługują na taką samą uwagę jak Ezra Collective. Jeśli lubicie mieszankę gatunków rozpiętą gdzieś między muzyką karaibską, afrykańską, a tym, czym na co dzień tętni muzyczny Londyn, no to zdecydowanie to jest płyta i to jest zespół, który warto poznać bliżej, a na te nadchodzące długie jesienne wieczory, no to już w ogóle powinno zadziałać jak najlepsza grzałka. Nubian Twist, wracając z nowymi piosenkami, te kolejne zapewne w najbliższych tygodniach, w osobiście wyszukanych oczywiście po nie również sięgniemy. Tymczasem sięgamy po płytę, która od kilku dni sprawia mi wielką radość. Coffee Stone, jeden z najciekawszych brytyjskich raperów młodego pokolenia, wydał swój nowy album The Last Flower to Bloom. W zeszłym roku ukazała się jego poprzednia duża płyta, czasu zatem Coffee Stone nie traci, no ale jeśli ma się pomysły, ma się z kim je realizować, powstają dobre piosenki, no to przecież nie ma na co czekać. Fani na pewno to docenią i tak wierzę jest w tym przypadku. Zaczynamy zatem nasze dłuższe spotkania z tym nowym wydawnictwem Coffee'ego Stone'a. Sicily to kawałek, w którym gościnnie towarzyszy mu Mahalia.

Loylowi Karnerowi wyrósł całkiem mocny konkurent. To Coffee Stone ze swojej nowej płyty The Last Flower to Bloom. Delikatne, jazzujące brzmienia w tle, a na pierwszym planie bardzo przyjemny rap głównego bohatera tego całego zamieszania. No i goście, którzy towarzyszą mu na tym albumie, Sicily, w tym kawałku gościnnie Mahalia, a ja mam dla was jeszcze jeden fragment nowej płyty Coffee'ego, również z gościnnym udziałem Maverick Sabre. A on u Coffee'ego Stone'a pojawiał się już na poprzednich jego albumach, ale widać panów łączy jakaś specjalna więź, być może również przyjaźń. Na płycie The Last Flower to Bloom również Mavericka Sabre'a słychać.

0: Prawda, że ładne? Za tydzień zatem więcej z nowej płyty Coffeego Stone'a The Last Flower to Bloom. Zbliża się 21. Błyskawicznie minęła nam ta pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania. Zostańcie koniecznie. Przed nami godzina druga. W niej spokojnie, to na pewno. Spokojnie, choć no nie. Nic więcej nie powiem, poza tym, że spokojnie. No i powiem jeszcze, że w drugiej godzinie zabiorę was do Australii. To może nie jest nowość dla stałych słuchaczy tego programu. Muzyczna Australia w tym programie pojawia się dość regularnie, no ale dziś w nieco większej dawce niż zazwyczaj. To wszystko już za moment po 21, przed 21. Tymczasem wracamy na nowy album Frankiego Stewie Harvey'a Gunna. No łezka kręci się wokół, że to ich ostatnia już płyta. Goodbye for now, tytułowe z niej nagranie przed 21 w Chili Set.
1: Take a walk so I can feel something.

0: on toast and pretend that everything I just said doesn't really matter. Cause it's easier. Way too easy.
1: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Subtelna, nastrojowa i delikatna. Taka jest ta reklama, ponieważ apartamenty Pianoforte na Dolnym Mokotowie także są inne niż wszystkie, jakie oglądałeś. Tuż przy Łazienkach Królewskich. Mieszkania łączące komfort z architekturą Starego Mokotowa. A klucze odbierzesz w tym roku. apartamenty@pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
5: Po reklamie.

Druga godzina dzisiejszych osobiście wyszukanych i zgodnie z obietnicą sprzed 21 jesteśmy w Australii, dokładnie w Melbourne. Stamtąd pochodzi grupa Surprise Chef. Powstali w 2017 roku, 3 lata później ukazała się ich debiutancka płyta, no i tak niemal rok rocznie wydają nowe albumy. Ten nadchodzący nowy krążek od Surprise Chef pojawi się za kilka tygodni. Tadpoles, nagranie, którym otworzyliśmy tę godzinę, to jedna z zapowiedzi tego właśnie nadchodzącego nowego wydawnictwa Australijczyków, a Surprise Chef wpisują się w cały nurt nowych australijskich zespołów, które grają takie właśnie instrumentalne miniatury rozpięte gdzieś między dawną muzyką filmową z lat 60., 70., funkującym jazzem, hip-hopem również. Tak, bardzo przyjemne to granie. Zresztą Surprise Chef nie są w tych klimatach osamotnieni, no bo już w samym tylko ich rodzinnym Melbourne działa również druga bardzo podobna muzycznie i klimatycznie grupa. Oni nazywają się Karate Boogaloo. Również już za kilka tygodni wydadzą nowy album, a grają

osobiście wyszukanych. Wciąż jesteśmy w Australii. Surprise Chef, Karate Boogaloo, a przed momentem grupa The Seven Ups. Zresztą również z Melbourne, jak poprzednicy. Właśnie ukazała się ich nowa płyta. Płyta zatytułowana Flight. Upewniam się, czy to przypadkiem nie Fight. Nie, Flight. Wszystko się zgadza. Flight, nowy, siódmy już studyjny album grupy The Seven Ups, grupy, która w swojej twórczości łączy jazz, funk, afrobeat, psychodelię, no wiele innych tropów, klimatów i gatunków słychać w ich twórczości, no i podobnie jak Surprise Chef czy Karate Boogaloo doskonale radzą sobie tylko i wyłącznie grając muzykę instrumentalną. Wokali na ich płytach nie uświadczymy, no ale chyba też nikt specjalnie tego nie potrzebuje, kiedy muzyka tak pięknie i miło i klimatycznie płynie. Jeszcze jeden fragment tej wydanej już płyty The Seven Ups, płyty zatytułowanej Flight. Przypominam, to będzie nagranie Player 2, nieco żywsze, nieco żwawsze niż to, które przed nami, no i także nieco żywsze i żwawsze niż muzyczne propozycje Surprise Chef i Karate Boogaloo. No to po raz drugi w dzisiejszych osobiście wyszukanych, na pewno nie po raz ostatni, The Seven Ups.

Do Australii w osobiście wyszukanych będziemy jeszcze wracać, zapewne niebawem. Płyty Surprise Chef i Karate Boogaloo pojawią się jeszcze w październiku. Sięgniemy więc po nie już wkrótce. Tymczasem z Australii przenieśliśmy się do Los Angeles. Stamtąd właśnie pochodzi niejaka Mega Japa. Taki oto artystyczny pseudonim wybrała dla siebie wokalistka, która przed momentem zaśpiewała Dreaming About You, to z wydanej kilka dni temu debiutanckiej płyty artystki, płyty zatytułowanej Intentions. Mega Japa to kolejna nowa, bardzo ciekawa i właśnie brakuje mi troszeczkę słowa. No ciekawa, tak, to jest zdecydowanie ciekawa artystka. Błyszczy i swoim wokalem, i tym, w jaki sposób łączy w swojej muzyce i nowe R&B, i delikatną elektronikę. Wszystko to osadzone jest także w tradycji muzycznej sceny Chicago, tej, gdzie bity produkowane przez producentów różnej maści zawsze odgrywały dużą rolę. Mega Japa te bity produkuje sama, taka to właśnie samowystarczalna postać. Zarazem kolejna z przedstawicielek nowej fali R&B, które no w zasadzie co tydzień pojawia się nam ktoś nowy na tej scenie i za każdym razem mówię to samo, że to kolejna ciekawa artystka, że świetnie łączy różne wpływy i klimaty, no ale tak właśnie jest. Jeszcze jedno nagranie z jej debiutanckiej płyty przed nami, myślę, że więcej za tydzień. Ten album dopiero gdzieś tam się ze mną dociera. Wierzę, że za tydzień właśnie będę miał do powiedzenia na jego temat nieco więcej. No ale zagrać możemy już dziś. Can't Believe, Mega Japa ze swojej nowej, a w zasadzie pierwszej dużej płyty zatytułowanej Intentions.

Coraz głośniej mówi się, że wraca trip-hop. No i jest coś na rzeczy. Kolejni artyści, jak słychać, wychowani na Portishead, Massive Attack, Lamb, Uncle Trickim i wielu, wielu innych wydają swoje nowe nagrania. Wśród nich duet Discoram. Ten brytyjski duet tworzą wokalistka Karin Firobi i producent Richard Tugwell. To nagranie Big Brad Trip to ich singlowy debiut. No, słychać, że państwo z duetu Discoram dobrze odrobili lekcje, jeśli chodzi o twórczość. Przede wszystkim Portishead, głos Karin Firobi, no, przywodzi na myśl barwę Beth Gibbons. Te brzmienia, muzyka również z Portishead się kojarzy. Zobaczymy, w jaką to pójdzie dalszą stronę, ale tak, powrót trip-hopu po 30 latach od największych sukcesów tego gatunku jest faktem, czy to się nam podoba, czy nie. Osobiście wyszukane w Chili Z jeszcze do 22. Mam nadzieję, że miło i przyjemnie mija wam czas w moim skromnym towarzystwie, a przede wszystkim w towarzystwie artystów, których nagrania dziś towarzyszą nam w programie. No to kolejna nowa postać, Gyans. Pod takim pseudonimem występuje ta wokalistka. Niebawem duża płyta, wtedy więcej o artystce, a na razie jej nowe nagranie zatytułowane Ensemble.

Pierwszy raz, kiedy w osobiście wyszukanych pojawiają się brzmienia harfy, ale dotychczas na harfie w tym programie grały przede wszystkim panie Brandy Younger, Nala Sinefro, no a tutaj pochodzący z Bostonu Charles Overton, artysta, który pojawiał się już na ważnych jazzowych scenach, gościł choćby na festiwalu w Montreux i na wielu innych ważnych jazzowych i około jazzowych festiwalach. Mam nadzieję i mam też przekonanie, że niebawem będzie o nim głośno. Na razie szykuje się do premiery swojej debiutanckiej epki, ale jak słychać, potrafi wyciągnąć ze swojego instrumentu naprawdę dużo, czaruje tę harfę pięknie. No to czekamy na więcej. Charles Overton po raz pierwszy, na pewno nie po raz ostatni, w osobiście wyszukanych. Po raz kolejny z kolei w tym programie, już teraz ze swojej nowej płyty Everyone, zabrzmi Greg Fowd, brytyjski, no właśnie tu się gryzę w język, chciałem powiedzieć jazzman, i owszem, jazz to fundament twórczości Grega Fowda, ale to jest jeden z tych artystów, którzy z jazzu wprawdzie wyrośli, z jazzu wychodzą, ale z każdym kolejnym projektem idą dalej, nie boją się eksperymentów. No i właśnie Greg Fowd na swojej nowej płycie Everyone, jazz bardzo ładnie, umiejętnie i klimatycznie łączy z elektroniką, czasami nawet całkiem taneczną. Sweet Potato Man, kolejny fragment tej świetnej płyty przed nami.

Jak zwykle błyskawicznie minęły nam te dwie wspólne wtorkowe wieczorne godziny w Chili Z. Osobiście wyszukane wrócą za tydzień, we wtorek, punktualnie o 20. Liczę na waszą obecność. Tymczasem życzę wam dobrej nocy, dobrego tygodnia. MLF w remiksie Axela Bomana. To tak na do usłyszenia ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Tanecznie kończymy dziś nasze spotkanie.

jest wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest taki wiatr.

słony deszcz, leczy złoty blask.